0: Meloradio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: w Meloradia Mrągowo.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Powstała niezwykła pamiątka. To żeton na 80-lecie Mrągowa. Okolicznościowy numizmat trafił już w ręce mieszkańców. Justyna Malinowska, dzień dobry. Dziś w studiu Meloradia jest Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Mrągowie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Powstał okolicznościowy żeton, który został wydany z okazji jubileuszu 80-lecia nadania miastu polskiej nazwy. Ten żeton mamy tutaj dzisiaj w studiu. Wyjątkowa pamiątka dla mieszkańców.
5: Tak, wyjątkowa pamiątka, bo to jest po prostu bardzo taka, można powiedzieć, jubileuszowa pamiątka, bo niestety takich pamiątek jubileuszowych jest w Mrągowie bardzo mało. Owszem, może się zdarzają w kręgu pewnych organizacji i pewnych osób, które otrzymują z zewnątrz takie przykładowo pamiątki, które związane są nie może z jakimś takim, można, jubileuszem naszego miasta, ale po prostu mają zaszczyt, że otrzymały. My jako Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Mrągowie, chluba nasza polega na tym, że robimy to po prostu dla nas, dla społeczeństwa, z uwagi na to, że takie pamiątki odzwierciedlają naszą działalność i mamy to zagwarantowane w naszej działalności, mamy zagwarantowane to też w statucie, że po prostu my musimy z prawdziwego serca traktować te historie miasta, historie naszej rzeczywistości w sposób taki, żeby pozostawiona została jakaś pamiątka. I w związku z tym my jako osoby, członkowie tego stowarzyszenia, tej naszej organizacji, po prostu staramy się utrwalać właśnie to w sposób taki, żeby ta pamiątka nasza pozostała już na stałe w naszej rzeczywistości.
4: Jak ten żeton wygląda? Może pan go opisze naszym słuchaczom?
5: Przede wszystkim tutaj z okazji tej naszej rocznicy, a konkretnie 80. rocznicy nazwy Mrągowo, utrwaliliśmy to na wydawnictwie zatytułowaną, można powiedzieć, pospolicie i faktycznie w postaci wydawnictwa żetonu okolicznościowego, który my jako członkowie, jako kolekcjonerzy po prostu tym się po prostu interesujemy. Nie tylko tutaj mrągowskie żetony, ale też i innych okolicznych miejscowości czy innych instytucji. Też zbieramy i tym po prostu można powiedzieć, szczycimy. Żeton z okazji 80. rocznicy nadania nazwy Mrągowa naszemu miastu powstał, z jakiejś takiej inicjatywy, pomysłu, żeby coś pozostawić. Żeton, który myśmy jako stowarzyszenie, jako organizacja wybijali już wcześniej w latach 2008-2009 z okazji 660. rocznicy powstania Mrągowa i w związku z tym w dalszym ciągu będziemy to robić, żeby ta pamiątka w postaci takiej materialnej fazy pozostała na zawsze. Żeton okolicznościowy to jest, można powiedzieć, numizmat, który jest tą wartością po prostu wzrokowo-poglądową, charakterystyczną cechę to jest ta, że żeton wybijany jest obojętnie, czy to w jakimś innym materiale, czy to w miedzi, czy w mosiądzu, czy w aluminium, ale po prostu my tutaj z racji tego, że posiadamy urządzenia do wybijania właśnie tych przedmiotów, tych żetonów, posiadamy właśnie stałą, można powiedzieć, taką wybijarkę, mennicę do wybijania właśnie tych żetonów. I w związku z tym postanowiliśmy ten żeton właśnie wybić. I jest to żeton, który ma wielkość Fi 22 mm. Jest to żeton z miedzi i po prostu posiada awers i rewers. Awers mówiący o właśnie tej to rocznicy 80-lecie, czyli 1946-2026, oraz przytaczamy też na tym żetonie, na awersie, nazwy, jakie ewentualnie były przed okresem tak zwanym wyzwoleńczym, po wyzwoleniu, jak i po nadaniu właśnie tej nazwy, czyli Mrągowo. Druga strona, rewers, jest po prostu tym tematem, że utrwalamy to herb, właściwie to nie herb, ale takie znaczenie herbowe Mrągowa, i zatytułowane jest jako miasto Mrągowo. Wybijamy to w sposób, no można powiedzieć, spontaniczny, bo z uwagi na to, że dostaliśmy pewną, no pewną jakąś formę dotacji, z uwagi na to, że staraliśmy się, żeby to wyszło, jak to się mówi, w sposób no właściwy jakiś i utrwalający właśnie tą rocznicę. Projektantem właśnie tego awersu i rewersu jest, można by powiedzieć, dwuczłonowo Piotr Dondajewski, znany plastyk. To on opracował właśnie ten awers, a rewers Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Mrągowie.
4: Żeton był rozdawany podczas zwiedzania Mrągowskiego Muzeum w ramach akcji Weekend Seniora z Kulturą, także już pierwsi mieszkańcy te okolicznościowe żetony mają w swoich zasobach.
5: Tak, to było takie, no można powiedzieć, spotkanie, które dotyczyło właśnie tego miejsca w muzeum, lecz było to spotkanie, które charakteryzowało się, oprócz tego, że osoby zwiedzające, czy przybyły na te spotkanie, otrzymały pewną wartość informacyjną dotyczącą historii właśnie to, co jest w muzeum. A ponadto no, starałem się, bo akurat ja byłem tym wybijającym te żetony, żeby po prostu każdy uczestnik i obecny zwiedzający w formie takiej otrzymał ten żeton. Żeton po prostu jest w oprawie takiej, można powiedzieć, ochronnej, z uwagi na to, że miedź, która przez dotyk jest po prostu nietrwałym materiałem i ulega zniszczeniu, czernieje. Do żetonu tego dołączony jest certyfikat autentyczności, który też jest, prawda, tym charakterystycznym informatorem, można powiedzieć, że taki żeton został wybijany przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Mrągowie, w ramach 80. rocznicy nadania nazwy Mrągowo.
4: Tak, certyfikat autentyczności mam w swoich rękach. Zaświadcza, że numizmat 80-lecie nadania nazwy miasta Mrągowo wybity został w Mrągowie według poniższych parametrów, czyli materiał miedź, średnica 22 mm. Ten numizmat, ten wyjątkowy krążek, będzie można jeszcze otrzymać, będzie taka okazja.
5: Okazji będzie jeszcze troszkę więcej, bo z uwagi
4: najbliższa na... to 11 listopada, tak?
5: Tak, najbliższa 11 listopada, ale jest też rocznica Biblioteki Miejskiej, 80. rocznica Biblioteki, w związku z tym jestem też zaproszony na tą uroczystość i w ramach tej uroczystości będzie też wybijany ten krążek żetonowy. Mówi się oficjalnie żeton, ale to jest też nazwa numizmat, prawda, który notabene wartość tą posiada tylko kolekcjonerską z racji tego, że jest to temat, który, no można powiedzieć, nie spotykamy nigdzie w rzeczywistości normalnej, prawda, rzeczywistości gdzieś tam w sklepie czy w innych miejscach. Jest to rzecz, czy numizmat, żeton, prawda, który po prostu pozostaje w pamięci danych osób, które po prostu mają możliwość zdobycia sobie na pamiątkę.
4: Co ciekawe, ten krążek jest wybijany na bieżąco, na gorąco. No, mieszkańcy mogą zobaczyć, jak to jest wykonywane, jak ten krążek, jak ta pamiątka jest wybijana, w jaki sposób, no i wtedy dostają go do ręki.
5: Tak, dostają do ręki i istnieje możliwość nawet osobistego wybijania, jeżeli ktoś ma spryt i energię i chęć przede wszystkim, bo to niektórzy po prostu boją się, że to może być ten krążek niewybity elegancko, czyli nie stylowo, czy niesymetrycznie i tak dalej, ale warto spróbować i satysfakcją jest to, że utrwalony taki wizerunek, już byliśmy wybijania tego żetonu, może być utrwalony na jakimś fotografii osobistej i w związku z tym no, warto mieć taką pamiątkę z uwagi na to, że nasze środowisko kolekcjonerskie jest tym po prostu, można powiedzieć, w sposób taki, że akcentujemy, prawda, te wydarzenia i chcemy, żeby społeczność mrągowska, prawda, taką pamiątkę zyskała.
4: W jaki sposób monety i pamiątkowe krążki, takie jak ten, o którym dzisiaj mówimy, są wybijane? Jak to wygląda?
5: To jest tak zwana metoda młotkowa. Są dwie matryce. Matryca awersowa i rewersowa, prawda? I w związku z tym przez uderzenie młotkiem, bo tak się nazywa wybijanie młotkowe, prawda? Uderzenie tym młotkiem powoduje to, że wykształca się na tym krążku właśnie miedzianym, wykształca się, prawda, cała historia tego awersu i rewersu.
4: Trzeba trochę siły i precyzji do tego?
5: No nie, niekoniecznie. Spryt ewentualnie, no i umiejętność posługiwania się tak zwanym młoteczkiem, czy innym przedmiotem, w którym uderzamy, przypuśćmy, w inne przedmioty, prawda?
4: No ten młotek wcale taki mały nie jest, ale i też i dzieci wybijają monety.
5: Tak, oczywiście przy jakiejś mojej pomocy dzieci mogą sobie też wybijać, bo pamiętam okres 2008-2009, gdzie te imprezy typu piknik country, festiwal kultury kresowej, prawda, z kolei inne tam imprezy były, tak można powiedzieć, przez nas obsługiwane w sposób, no można powiedzieć, bardzo taki spontaniczny. Kolejka nawet się tworzyła, żeby po prostu każdy mógł sobie zdobyć taki okolicznościowy żeton, właśnie informujący o danej historii Mrągowa, danej wydarzeniu, prawda? W związku z tym taką przyjemność po prostu my sobie dla siebie też, ale i dla społeczeństwa uwypuklamy.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział Mrągowie.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Powstał żeton na wyjątkowy jubileusz Mrągowa. Z okazji 80-lecia nadania miastu polskiej nazwy mrągowscy numizmatycy stworzyli pamiątkowy krążek. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w bezpłatnym zwiedzaniu Mrągowskiego Muzeum w ramach akcji Weekend Seniora z Kulturą, mieli już możliwość otrzymać wyjątkowy numizmat. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę ze Sławomirem Stefaniakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział Mrągowo. Gdzie można spotkać mrągowskich numizmatyków? Chętnie bierzecie udział w różnych...

0: przyszłości działalności naszej organizacji i w związku z tym zawsze temat jest, można powiedzieć, szeroki i szukamy pewnych jakichś akcentów, różnych kierunków, żeby po prostu Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Mrągowie był tą organizacją, która jest zaangażowana w działalności w ogóle naszego miasta.
1: Numizmatycy biorą udział też w różnych wydarzeniach organizowanych przez miasto i nie tylko przez miasto.
0: Tak, oczywiście. Jesteśmy widoczni przede wszystkim pod kątem organizacji pewnych wystaw związanych z działalnością naszą. Pokazujemy właśnie przedmioty kolekcjonerskie, bo oprócz tego, że numizmaty czy numizmatyka nasza jest tą główną dziedziną, to jeszcze oprócz tego posiadamy w swoich zasobach kolekcjonerskich też inne przedmioty, jak widokówki. Zbieramy też medale okolicznościowe, medale, ale które związane są też z naszą, można powiedzieć, profesją Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Z uwagi na to, że posiadamy w zasobach swych nie tylko swoje tutaj mrągowskie wydawnictwa medalowe, ale też posiadamy z innych miejscowości, z Koszalina, można powiedzieć z Olsztyna, posiadamy też z Krosna, posiadamy też z Siedlc i w związku z tym nasza taka jest po prostu przyjemność, że posiadamy właśnie te walory kolekcjonerskie. W naszej organizacji nie ma takich sprytnych członków, którzy by potrafili zaprojektować. My zwracamy się do właściwych, można powiedzieć, projektantów i taką, można powiedzieć, przyjemnym właściwie naszym w stosunku do naszej organizacji jest Piotr Dondajewski, który dużo nam pomógł w innych opracowaniach, na przykład z okazji stulecia naszego miasta, naszej niepodległości. Opracował folder i opracował też, prawda, niektóre wydawnictwa też ulotne, jak karta pocztowa, jak inna, o właśnie, certyfikat też i żeton okolicznościowy z okazji właśnie tego jubileuszu stulecia niepodległości Polski. Zwracamy się też do projektantów zewnętrznych. Naszą taką sprzymierzoną, można powiedzieć, projektantką jest pani Rosłanna Nowakowska, która, mówiąc szczerze, opracowała nam wiele takich medali, bo w ramach porozumienia z Urzędem Miasta wydane zostały medale takie jak Zasłużony dla Miasta Mrągowa, medal Ernsta Wicherta, no i też medal Straży Pożarnej 40-lecia bodajże Straży Pożarnej. I w związku z tym ona jest taką naszą jak gdyby sprzymierzoną osobą do projektowania właśnie tych różnych wydawnictw.
1: Takie pytanie. Jak sprawdzić, czy moneta jest autentyczna?
0: My w zasobach swoich i w działalności swojej i hobby nasze podyktowane jest tylko i wyłącznie opracowaniami katalogowymi. My wzorujemy się i autentyczność, przypuśćmy, danego przedmiotu, numizmatu czy ewentualnie monety, prawda, czy banknotu, opieramy się na zasadach właśnie porównywania tego numizmatu z katalogiem. Z uwagi na to, że katalog troszkę nam więcej informacji podaje nam średnicę, podaje nam też wagę danego przedmiotu i podaje nam, z jakiego materiału zbudowany jest właśnie ten numizmat, czy medal, czy pieniądz, banknot.

0: prawda, i tak dalej, który no, opieramy się na tych zasadach katalogowych. A przede wszystkim też posiadamy pewne cechy takie, no można powiedzieć, wrodzone, że mamy możliwość autentycznego po prostu wizerunku na dany przedmiot, na daną monetę.
1: Dlaczego niektóre monety wprowadzone do użytku są więcej warte niż pozostałe? Na przykład 2 złote z 94 roku. Wartość tej dwuzłotówki to około 300-400 zł.
0: Przede wszystkim wartość oceniana jest tutaj na podstawie ilości emisji, wielkości emisji, bo niektóre monety, prawda, z 2008 roku, na przykład zwyczajna nasza 5-złotówka, która w tej chwili krąży w obiegu, z 2008 roku emisja była około 20 milionów, a inne roczniki, prawda, już sięgają ponad 80 albo 100 milionów tego pieniądza, prawda, tej monety. W związku z tym, prawda, ta wartość tej monety jest kolosalnie większa. Mniejszy nakład, wartość większa. I uwaga, moneta musi być naprawdę stosunkowo, jak to się mówi, bardzo, można powiedzieć, elegancka, niedotykana, nie
1: bardzo
0: przechodzana. W bardzo dobrym stanie, nie po prostu nie sfatygowana, inaczej mówiąc. I te monety posiadają wartość, no można powiedzieć, olbrzymią w stosunku do wartości tej, której, no można powiedzieć, mamy w kieszeni.
1: No tak, to już wtedy nie 5 zł, tylko kilkaset złotych.
0: Tak, i na przykład moneta, która ostatnio też ukazała się, okolicznościowa moneta, ale obiegowa, 5-złotowa z 2018 roku, w nakładzie około 30 milionów z uwagi na to, że Narodowy Bank Polski postanowił, że każdy obywatel, mieszkaniec miast Polski otrzyma, czy będzie miał satysfakcję zdobycia jednej monety. W związku z tym moneta ta już na dzisiejszym dniu posiada większą wartość, ale zaznaczam, że moneta musi być po prostu idealna, nie po prostu nieobiegowa i tak zwana moneta, która posiada walory, no można powiedzieć, kolekcjonerskie.
1: Mm-hmm. A czyszczenie starych monet może podnieść ich wartość?
0: Nie czyścimy w ogóle monet.
1: A jeżeli chcielibyśmy wyczyścić, to w jakimś specjalnym miejscu chyba, tak?
0: No znaczy są odpowiednie preparaty, ale po prostu my jako numizmatycy nie używamy tego z uwagi na to, że pewna wartość monety zostaje jak gdyby zniszczona przez dotykanie, przez właśnie szorowanie, czy utrwalanie, czy w sposób jakiś inny czyszczenie, o coś w tym rodzaju. Nie robimy tego z uwagi na to, że powłoka po prostu nam niszczy je.
1: Czy do mrągowskich numizmatyków przychodzą mieszkańcy, którzy chcieliby się skonsultować, bo na przykład mają w swoich monetach, w swoich zasobach, w swoich domach jakieś stare monety, jakieś nietypowe egzemplarze?
0: No zdarzają się przypadki, że ktoś przychodzi, prawda, ale to nie jest po prostu takie, można powiedzieć, spontaniczne z uwagi na to, że osoby, które dysponują, przypuśćmy, gdzieś tam jakimiś swoimi zbiorami, ale to w sposób, który nie stanowi pewnej wartości takiej kolekcjonerskiej, to są monety, które dla satysfakcji ktoś sobie po prostu pozostawił i w związku z tym no, nie przedstawiają mają żadnej wartości. Owszem, niektóre tematy są, czy rodzaje monet są bardzo takie atrakcyjne, ale nie przedstawiają po prostu takiej wartości kolekcjonerskiej. Kolekcjonerstwo polega to na tym, że przedmiot musi być po prostu nie zniekształcony, niezniszczony. On stanowi pewien, można powiedzieć, obraz natury rzeczywistej. Jeżeli będziemy, przypuśćmy, dysponować jakimś przedmiotem, który jest podniszczony, to nie stanowi żadnej wartości. Tu sięgam akurat tak wzrokowo czy pamięcią na obrazy, które notabene widzimy gdzieś tam w zbiorach muzealnych, prawda, są oryginalne te obrazy. One nie są sfałszowane, one nie są po prostu w sposób jakiś zniszczone. One owszem stanowią pewien zasób jakiś, no można powiedzieć, tematyki kolekcjonerskiej, ale one są po prostu oryginalne.
1: Co należy do największych perełek członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oddział w Mrągowie, do takich wyjątkowych egzemplarzy, które mają w swoich zbiorach? Może pan ma takie perełki u siebie na pewno?
0: Perełką jest to, że dla nas, kolekcjonerów, że my po prostu kolekcjonujemy monety, które dla nas są przykładem takim hobbystycznym i w tych kierunku po prostu, no, staramy się być, jak to się mówi, zadowoleni, ale owszem, oprócz tych monet są banknoty. Banknoty też stanowią pewien rodzaj, przypuśćmy, tego naszego zasobu kolekcjonerskiego i ciekawostki są takie, że wychodzą banknoty, które posiadają banderolę, załóżmy, odpowiednią w stosunku do innych, bo taka banderola mówiąca o tym, że same zera są, to stanowi to dla nas, oj, bardzo bogaty, można powiedzieć, zastrzyk kolekcjonerski, z uwagi na to, że jest to pierwszy, jak gdyby, banknot, który wyszedł z produkcji, bo już następne banknoty, które mają po symbolu literowym, prawda, dziewiątkę czy ósemkę, już nie stanowią pewnej wartości takiej, no, satysfakcjonującej.
1: Zawsze jest na co polować? Na co pan poluje w tej chwili?
0: No, przede wszystkim polujemy na zasoby takie, które w obecnym czasie nie mają miejsca, zasoby, które są w okresie międzywojennym, zasoby, które ukazywały się po wojnie, bo to też są takie, można powiedzieć, w tej chwili historyczne tematy, które, no, warto sięgnąć, warto mieć to w swoich zbiorach, z uwagi na to, że owszem, są to drogie rzeczy, które no, nie sposób my zdobyć, ale dla chcącego nie ma nic trudnego.
1: Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był dziś Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział w Mrągowie. Dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Ten poranek, a my ruszamy na mrągowskie drogi. Na nich z każdą minutą ruch może być coraz intensywniejszy, zwłaszcza w centrum miasta. To tutaj oczy i uszy trzeba mieć wyjątkowo mocno otwarte. O tej porze uwaga także przy szkołach i przedszkolach.
7: Dzisiaj od rana mam dla was coś, co lubicie i na co czekaliście. Wjeżdża piątek. Dokładam jeszcze energetyczną muzę. I tak podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Darłak. Dzień dobry, hej.

Hello, Kid Dive into the Ocean w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Co u was w piątek rano? Bo ja mam merch do zgarnięcia. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. Torba Melo Radia może być wasza już za chwilę, praktyczna, fajna. Można się z nią ponosić, no i sporo do niej zmieścicie. No i na rozgrzewkę dołożę wam jeszcze 3 szoty w Melo. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Do kogo trafi torba, przekonamy się już za chwilę. 321-321-777.

0: Ej, da nevízy, bizu, all my love. Bela Radio, tak dla was gramy, dla ciebie Ala też. Siemanko, cześć.
1: Cześć.
0: Cześć, Ala. Ala.
1: Tak.
0: Ala.
1: Tak.
0: Ala, czy ty masz piątek dzisiaj też, tak jak ja?
1: Oczywiście, dzisiaj piątek totalny.
0: Widzisz, jak dużo nas łączy, nawet nie wiedziałaś, słuchaj, no. I co w ten piątek będziesz robić fajnego po południu?
1: Dzisiaj standardowo po pracy piąteczek, więc jakieś spotkanie ze znajomymi.
0: A, no właśnie, bo chciałem dopytać, z kim to spotkanie? Poczekaj, ze znajomymi czy ze znajomym, co? Przyznaj się.
1: Ze znajomymi. Dziewczyny.
0: Okej. No dobra, i o czym będziecie gadać?
1: A trochę coś tam, że tak powiem, o jakichś ostatnich rzeczach, które się wydarzyły u każdej, bo nie widziałyśmy się dawno, więc musimy troszkę, że tak powiem, nadgonić zaległości.
0: Czuję, że to będzie długi wieczór. A teraz uwaga, to ja mam dla ciebie...
2: 3 szoty w Melo.
0: Ala, biegiem czy spacerkiem?
1: Spacerkiem.
0: Laptop czy tablet?
1: Tablet.
0: A pizzę to wolisz na zimno czy na ciepło?
1: Na zimno.
0: Na zimno? O, no dobra, okej. To dzisiaj, w ten gorący piątek, zaczynasz naprawdę fajnie ten dzień. Melotorba jest już twoja, pakujemy i wysyłamy. No i gorący wieczór się zapowiada z tymi znajomymi. Jak to zabrzmiało oficjalnie. No dobra, baw się dobrze. Pa, od rana. Dzięki.
1: Super. Dzięki, na razie, pa.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. To była Doda i melodia ta, a to jest Marcin, czyli ten, co ma dla was newsy.
1: Jeśli spóźniacie się do pracy, to się nie martwcie, rząd też się spóźnia z pracami różnymi.
0: Dobrze wiedzieć. Za 7 minut siódma.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Ili Aukcji Lawinia w Melo Reasons. Nie spóźnimy się z prognozą pogody. Za chwilę o tym, jaki dzień nam się szykuje. Posłuchajcie w Melo Radio.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Melo to

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Pogoda.
1: Na termometrach w Mrągowie zobaczycie dzisiaj od 8 do około 12 stopni. Aura może być podobna trochę do tej wczorajszej. Słońce, szare chmury i opady deszczu, niestety. Wiatr dzisiaj może naprawdę bardzo, bardzo mocno powiać. Uważajcie na siebie. Ostrzegają synoptycy, a jeżeli chodzi o ciśnienie, to póki co jest ono niskie.
2: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: 15-letni napastnik ze szkoły pod Wyszkowem może odpowiadać za swój czyn jak osoba dorosła. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Nastolatek zabił wczoraj woźną oraz ranił dyrektora i nauczycielkę, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
4: Chłopiec, który w zeszłym roku zakończył naukę w tej placówce, wszedł do szkoły z ostrym narzędziem, którym zaatakował.
3: 15-latek miał na głowie kask z kamerą. W nocy znów pojawiły się alerty, to w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Zagrożenie minęło około pierwszej. Wielkie rządowe inwestycje mogą mieć wielkie poślizgi. Według Pulsu Biznesu Port Polska nie zostanie oddany do 2032 roku. Opóźnić się może też elektrownia jądrowa. Robert Więckiewicz, uhonorowany w Łódzkiej Alei Gwiazd. Aktor odsłonił wczoraj swoją gwiazdę na ulicy Piotrkowskiej.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Przed nami dzisiaj od rana odsłania się piątek. Na razie całkiem nieźle, a będzie jeszcze lepiej. Siódma teraz na zegarach, podkręcamy tempo w Meloradiu. Inni gadają, my już gramy. Meloradio! Waldek Darłak, cześć, dzień dobry.

DJ Nieki Romero, I could be the one w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i mamy już 12 minut po godzinie 7. No i mamy piątek i mamy do was też pytanie i prośbę o głosówki. Słuchajcie, co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Co przychodzi wam do głowy? Dajcie szybko znaka na meloradio.pl. Czekamy na was, na wasze głosówki. Tam wystarczy wbić się z telefonu. No i już bardzo łatwo nagrać i wysłać głosówkę. Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Czekamy na wasze głosówki. Fajny merch dla was mamy. Za te najlepsze.

0: Natalia Nykiel w Melo. 18 minut po siódmej mamy i mamy też pytanie dzisiaj do was. Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Czekamy na wasze głosówki. Dajcie znać, co tam przychodzi wam na myśl. Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Za najlepsze, najbardziej odjechane propozycje to oczywiście my też mamy propozycję dla was, czyli merch od Melo. Pierwsze propo, proszę bardzo. Patrz, jaki ma czerwony nos. Albo kto go wypuścił. Albo a ten czemu siedzi sam w kącie. No, to dajcie znaka, co tam wam przychodzi do głowy, co można powiedzieć na imprezie i w zoo. A teraz to na chwilę zabieramy was do Stanów. Słuchajcie, w każdym sklepie na świecie mówią, że mają rzeczy, które są wam potrzebne albo ułatwiają życie, no nie? Tak to jest zazwyczaj.
1: No tak.
0: No, a w Stanach działa nietypowy sklep, który szczerze mówi, że sprzedaje tylko rzeczy kompletnie, totalnie niepotrzebne. A nawet wprost mówią, że takie, które życie wam utrudnią. Na przykład dziurawy kubek, z którego wszystko wam wycieknie, telefon, z którego nigdzie nie zadzwonicie i odtwarza tylko jedną piosenkę, świeczka, która jest jednocześnie linijką, im dłużej się pali, tym macie krótszą linijkę. No i są jeszcze ogromne niepraktyczne wsuwki do włosów albo sztuczne przekąski nie nadające się do jedzenia. Ale dla mnie totalnym hitem, słuchajcie, są fabrycznie poplątane kable USB. To jest dopiero coś. No, w ogóle nie trzeba będzie czekać, aż się same poplączą w szufladzie, tylko od razu. Pyk, są i gotowe.
1: Po co się męczyć?
0: 19 minut po 7 w Melo. Bebe Rexha, David Guetta. Tak wam gramy dzisiaj od samego rana, w ten piątek.

0: Lost Frequencies, Paradise w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki, bo pytamy dzisiaj, co można powiedzieć na imprezie i w zoo. Jak zawsze oczywiście wy macie najlepsze pomysły na świecie w tym temacie. No to co? Co można powiedzieć na imprezie i w zoo?
1: Zobacz, jaka świnia!
2: Jaki ładny, zagrożony gatunek.
0: I co jeszcze?
3: Zarówno na imprezie, jak i w zoo można powiedzieć, że ktoś puścił pawia.
0: Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można z telefonu, tak bardzo prosto. Czekamy, czeka fajny merch.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
6: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
7: Kasa leci już do ciebie.
6: Super, dziękuję bardzo.
5: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w soboty od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10.00 do 16.00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
14: Za mnie!
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. We'll be right back.

0: Kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Po reklamie.

0: Na szczyty to jak zawsze wy docieracie ze swoimi pomysłami. Podkręcamy tempo w Meloradio, a to Bryska. To jest Meloradio, tak podkręcamy tempo i tu jesteście u siebie, a my dzisiaj pytamy, co można powiedzieć na imprezie i w zoo.
1: Ale potwór.
2: Ten, co odwalił.
3: Co można powiedzieć na imprezie i w zoo?
0: No.
3: Ale śmierdzi.
4: Aha. No, ma te kocie ruchy.
5: Ale fajne świnki.
2: Gdzie są te piękne łanie?
0: No gdzie?
6: Są tu jakieś fajne foczki?
2: Patrz na tą małpę.
0: Można i tak.
7: Ty, zobacz tamtych.
0: No.
7: Ale pawiany.
0: Okej.
8: Ale piękna samica.
0: Piękne te wasze pomysły, naprawdę piękne.
8: Popatrz, zachowują się jak zwierzęta.
0: No, co można powiedzieć? Co można powiedzieć na imprezie i w zoo?
2: Fajna dzicz.

0: Sylwa Bampa i On Tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was i mamy też newsy już za chwilę.
1: Ceny paliw niżej już były, teraz poszły trochę wyżej.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Magnetyk i Bauza. To ja bym się nie pogniewał, jakby trochę w góry temperatury poszły. Za chwilę o tym szczegółowo w prognozie pogody w Melo Radio.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1. 30 Melo Radia.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Tychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
5: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
12: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
13: i mocno podkręcone tempo.
14: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
12: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
11: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
10: Autopromocja. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Trafik.
15: Początek weekendu oznacza większy ruch na mrągowskich drogach. Kierowcy, bądźcie czujni na warszawskiej Mrągowiusza oraz na Roosevelta. Poza miastem także tłoczniej, właśnie w godzinach porannych. Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Dziś w Mrągowie towarzyszy nam bardzo, bardzo mocny wiatr, więc trzymajcie się ciepło i uważajcie, bo podmuchy mogą być bardzo intensywne i oczywiście temperatura odczuwalna może być dużo niższa od tej na termometrach. A dziś termometry mogą nam wskazać o poranku od 8 do około 12 stopni na niebie. Szarość, ale wśród tej szarości słońce może się pojawić.
11: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
16: Maksymalne ceny paliw poszły w górę. Dziś litr benzyny 95 kosztuje 6,90, a diesla 7,82. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Każdy przypadek zatrucia jest badany pod kątem sabotażu. Produkty są wycofywane, a sklepy kontrolowane, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
17: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
16: Na doposażenie laboratoriów inspekcja sanitarna dostała dofinansowanie. Masowa awaria sieci telekomunikacyjnej w całej Norwegii. Doszło do niej wczoraj po południu. Nie można było dodzwonić się nawet do służb ratunkowych. Kanadyjska poetka Ann Carson, tegoroczną laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, została nagrodzona za to, że stworzyła nowe formy literatury współczesnej.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Wy też już bardzo możliwe, że niedługo będziecie mieli szansę stworzyć całkiem nowe formy, za które zostaniecie nagrodzeni w naszej nowej zabawie. Ostatnie słowo. To już niedługo w Melo. A teraz jest 8. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak. Cześć, dzień dobry.

0: Tak i to, w Melo Radio podkręcamy tempa, to jest piątek, już 12 minut po godzinie 8, a to znaczy, że to jest wasz czas. Dzwońcie koniecznie już teraz. Dwie osoby mają szansę wziąć udział w zabawie Ostatnie Słowo.
1: 321-321-777, pod tym numerem na was czekamy.
0: Czeka też fajny merch, skiety są do zgarnięcia, nigdzie takich nie kupicie, za to możecie wygrać je dzisiaj. No i do tego oczywiście także Melotorba. Dwie osoby mają szansę, jak zwykle u nas o tej porze, więc czekamy, a wy nie czekajcie, tylko dzwońcie. 321-321-777. Zaczynamy już za chwilę. Dwie osoby mają szansę wziąć udział w tej zabawie.

0: Switch Disco i I Found You w Meloradio. No to my też już znaleźliśmy zawodników. Mamy ich, są gotowi. Zaczynamy, bo już 18 po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: Jest z nami Sebastian. Cześć, Sebastian.
2: Tak, cześć.
0: Cześć, siemanko. Sebastian robi sobie przerwę w pracy, a Paweł, cześć Paweł.
3: Cześć. Jestem.
0: Paweł to już jest po pracy, zazdro. No dobra, teraz uwaga. Zabawa, która przed nami, ma proste zasady. Za chwilę powiem kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Raz Paweł, raz Sebastian. Zasady są takie, że słowa po jednym podajecie. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Paweł po tym, jak powiem czas start, ok? Jedno słowo poda Paweł, jedno Sebastian. Znowu jedno Paweł, znowu jedno Sebastian. I zobaczymy, kto powie więcej słów, wygrywa skiety. Kto mniej, zgarnia melotorbę. Panowie, czy te zasady są jasne?
3: Tak, jasne.
0: Sprawdzimy to już za chwilę. Uwaga, na wszystko jest 20 sekund. Pamiętaj, Paweł, zaczynasz. I teraz kategoria. Rzeczy, na których można leżeć. Czas start.
3: Łóżko.
4: Tapczan.
3: Wertalka.
4: Hamak.
3: Materac.
4: Dywan.
3: Piasek na plaży. Plaża.
0: Stop. Koniec czasu. Dobrze wam poszło, ten piasek, plaża. To mi się podoba, super. 4-3 dla Pawła. Paweł rzutem na piasek zgarnia skiety Meloradia. Panowie, mam takie pytanie pomocnicze. Czy wy pracujecie w jakimś sklepie z meblami?
3: Nie,
0: chciałem pełen
3: niestety
0: podziw. Chciałem pełen podziw i uznanie tutaj wyrazić, jeżeli chodzi o znajomość i rozpiętość tematu. Wersalka, łóżko, nie?
5: Tapczan, materac, tak.
0: No, pełne rozeznanie w temacie, jak można nazwać to, na czym można poleżeć. Super, fajnie. Dzięki wam bardzo za zabawę. Skiety wysyłamy do Pawła, a melotorbę do Sebastiana. Fajnego piątku.
1: Ostatnie słowo.
0: No i pamiętajcie, że weekend też jest od tego, żeby sobie poleżeć w różnych fajnych

0: Check Me Back i Kygo, Max McMahon w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już prawie w pół do dziewiątej. Piątek się rozkręcił bardzo mocno. Same dobre rzeczy przed wami dzisiaj oczywiście, bo jeszcze przed dziesiątą zaczniemy razem weekend. Wspólnie go otworzymy i rozpoczniemy oficjalnie. A jeszcze wcześniej, bo już dosłownie za kilka chwil, specjalnie dla was, premierowo numer, który rozgrzeje was bardzo mocno i na pewno pojawi się na niejednej weekendowej imprezie. Premiera u nas już niedługo w Melo, nie przegapcie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Mrągowo. Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, bohaterów Warszawy 10.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
19: Po reklamie.
20: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: ekipa i modelki Santa Cruz w Melo. To my mamy coś, co was będzie bardzo mocno bujać. Już od teraz.
1: Pokaż mi, co buję cię jak.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Malon Hofstadt to jeden z najbardziej cenionych artystów europejskiej muzyki elektronicznej. Ten DJ i producent pochodzi z Berlina i to właśnie w berlińskich klubach grał imprezy już jako 15-latek. Ten rok jest dla niego bardzo udany. Miał okazję pojawić się na Coachelli oraz na Mainstage Tomorrowland. Z kolei David Guetta w tym tygodniu już po raz kolejny został uznany najlepszym DJ-em na świecie. Na tą jesień mają dla was nowy gorący hit. Count Up, Malon Hofstadt i David Guetta w Melo Radio.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Swedish House Mafia, Licky Lick, Happiness is So Sad. W ostatnim notowaniu 30 Meloradia to było miejsce numer 6, a jak będzie dzisiaj? Cały czas możecie o tym zdecydować, głosując na meloradio.pl. Pychu zaprasza na 30 Meloradia już dziś po 18. A na swoim miejscu już Marcin, za chwilę newsy.
1: Jeżeli wy chcielibyście się znaleźć na miejscu trenera pewnej reprezentacji, to możecie wysyłać CV.
0: Szczegóły już za chwilę, a teraz już za 9 minut 9 w Melo.
2: A już o 9 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fate. I prognozę pogody też dla was mamy, to już za chwilę.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
4: Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
6: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
7: Już to czytałyśmy?
6: Już to wymyśliłam.
8: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
16: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank. Let's go!
18: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist of. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitom. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
21: Po reklamie.
22: Trafik.
23: Przedweekendowy ruch cały czas daje się we znaki. Dzisiaj odczujecie go najbardziej w centrum miasta, oczywiście o poranku i po południu. A teraz oczy i uszy szeroko otwarte na warszawskiej Roosevelta i w okolicach Placu Kajki. Natomiast droga na odcinku Burszewo, Warpuny i Zędaki jest cały czas zamknięta.
24: Stopni na termometrach, ale wy odczujecie co najmniej 5 stopni. Na niebie dziś trochę słońca, trochę szarych chmur. Znów pogoda w kratkę nas czeka i uwaga, deszczowe chmury też mogą się pojawić, ale dopiero w drugiej połówce dnia. Wiatr dzisiaj jest bardzo, bardzo mocny i porywisty. Uważajcie na siebie, te podmuchy mogą być bardzo niebezpieczne.
25: Jest prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
26: W okolicach szkół są od dziś patrole policji. Funkcjonariusze będą też wchodzić do środka budynków. To po ostatnich wydarzeniach w placówkach i niepokojących wpisach w internecie. Ministra edukacji Barbara Nowacka apeluje o weryfikowanie plotek.
27: Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę.
26: Sejm uchwalił wczoraj ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Dziś ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Słowacja i Rosja wznowiły wojskowe stosunki dyplomatyczne. Informacje potwierdziło słowackie Ministerstwo Obrony. Jeśli chcecie rozpocząć przygodę w charakterze piłkarskiego trenera, wystarczy wysłać CV mailem. Selekcjonera w ten sposób szuka Związek Piłki Nożnej w Ghanie. Adres znajdziecie na jego stronie internetowej.
28: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
25: A ja mogę wam obiecać, że nie musicie daleko szukać, bo u nas wyjątkową przygodę zaczniecie jeszcze w tej godzinie. Wspólnie rozpoczniemy przecież weekend. Już 9:00, Waldek Derłak, siemano, hej.

0: Ale Soy Nights with I Like It w Melo. Słuchajcie, wspólnie ustaliliśmy, że najciekawsze, najdziwniejsze i zarazem najbardziej dynamiczne rzeczy w firmach to dzieją się właśnie tuż po dziewiątej, kiedy już wszyscy uświadamiają sobie, że tak dużo zrobiliśmy, nie? A tak,
1: tak jest dużo zepsuliśmy, tak dużo musieliśmy naprawić już.
0: No właśnie, i sporo przed nami, żeby weekend się zaczął, ale u nas na szczęście jeszcze w tej godzinie będziecie go mieli. Słuchajcie, dzisiaj Światowy Dzień Jaja jest, także wiecie, jak chcecie
1: ale
0: sobie
1: jaja.
0: Tam no, porobić, to wiecie. A za chwilę będzie o tym, za co niektórzy płacą, co można mieć za darmo.

0: Tiesto i Dimitri Vegas w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i to tutaj mamy dla was najwięcej, najbardziej energetycznej muzy. Słuchajcie, na czym ludzie próbują ostatnio zarobić? No na czym?
1: Na powietrzu, nie wiem, na wodzie, blisko.
0: Czasem na rzeczach, które można mieć właśnie za darmo. Ostatnio na przykład kasztany z parku można sobie kupić w internecie.
1: Mam nadzieję, że z taką dostawą last minute, bo jak dziecko ci powie, że potrzebuje na rano o 23, to tak przywiozą kurierem?
0: Może tak być. W sieci pojawiły się oferty sprzedaży takich całkiem zwykłych kasztanów, tych samych, które można sobie samemu za darmo pozbierać podczas spaceru. Sprzedający pakują je w pudełka, koszyki, reklamują jako takie, wiecie, jesienne dekoracje. Ja rozumiem, że nie każdy lubi jesienią po parku pobiegać, ale wiecie co, taka oferta to naprawdę, no już taki prawdziwy kasztan.

Tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Griffin i World Away. W Melo Radio podkręcamy tempo w piątek rano. Co można robić fajnego zamiast sięgnąć po telefon albo na przykład po niezdrową przekąskę? Okazuje się, że jest dobra metoda, która ma skutecznie odciągać od tych rzeczy. O tym już za kilka chwil w Melo. Wcześniej Lost Frequencies.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato grzbana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Czyta lektor AI.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: jasno.
1: Roxana Węgiel w Melo. Niektórych to dopiero wciągają takie rzeczy, co to nie powinny nas wciągać za mocno.
2: Czyli jakie?
1: No i słuchajcie, no właśnie, słuchaj, jest na to sposób, żeby się nie dać wciągnąć. W różnych miejscach na świecie pojawiły się automaty, które zamiast batoników albo innych niezdrowych przekąsek wydają opowiadanie. Takie maszyny stanęły na przystankach, w urzędach, na dworcach, wszędzie tam, gdzie ludzie czekają w jakiejś kolejce. Chodzi o to, żeby zamiast w takim momencie sięgać po telefon albo po jakąś przekąskę, po prostu coś sobie przeczytać. A że nie każdy nosi ze sobą książkę, no to można skorzystać z automatu, który wam wydrukuje takie krótkie opowiadanie do przeczytania w kilka minut.
2: Ale chleba sobie weź do tego opowiadania, bo bez chleba to się nie najesz.

0: Kate Riley, Paco Amorozov, Meloy, Sexy Magic, będzie sexy, będzie mega. A dlaczego? No dlatego, że my mamy dla was coś mega wyjątkowego.
1: Jest to. On!
2: Brawo!
1: Tak. Brawo! Adrian tak chce szybko zacząć weekend, że już przyszedł do pracy, nie?
2: To prawda. Słuchajcie, jaram się weekendami zawsze, ale jakoś w tym tygodniu szczególnie po prostu. Nie wiem, co
0: takie
2: stało.
0: Rzeczy tylko u nas.
1: To how much is the fish?
2: Osobiście wolno, Sasha.
3: The chase is better than the catch.
4: Hi, this is HP from Scooter and this is How Much is the Fish? Yeah.

0: How much is the fish? Scooter w Melo. Skoro on się pojawił, pojawia się także Weekend. Cały wasz też Adi. Siemanko.
1: Siema, no jaram się tym Weekendem. Przepraszam, bo mi się ziewnęło, ale jejku, jak fajnie. Piąteczek, guys.
2: Tak nie jaraj, bo zaraz przyniosę gaśnicę.
1: Był taki jeden polityk, co też tak zrobił. O 10 zagramy. Poczekajcie. A, Eben i Hertz, oczywiście, że tak. Skąd wy macie tu gaśnicę w studiu?
2: Ja jestem bardziej zaskoczony, że nie wiedziałeś, kto zagra, wiesz?
0: My tu nie takie rzeczy mamy. Patrzcie, jaka chmura.
2: Bez kitu, daj, ładnie.
1: Uważajcie na siebie.

0: Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplenia, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
3: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Kierowcy, o tej porze można trochę odetchnąć. W centrum Mrągowa zrobiło się spokojniej, ale wy dzisiaj uważajcie na drogach i dostosujcie prędkość do panujących warunków. Uwaga też na oznakowanie. Poza miastem trochę tłoczniej może być w kierunku Piecek szerokości. W tej porze spodziewajcie się ciężkich, raczej szarych chmur na mrągowskim niebie, ale słońce gdzieś pomiędzy nimi może delikatnie się przebijać. W dzisiejszej prognozie pogody mogą wystąpić opady deszczu, ale spokojnie, dopiero po południu. Jednak parasol może Wam się tutaj przydać. Na termometrach prawie 9 stopni, ale odczujemy trochę niższą temperaturę. Weźcie dziś cieplejszą kurtkę.
1: Są newsy Meloradia Mrągowo.
0: Patrycja Strupińska, zapraszam. Szkoły podjęły dodatkowe działania. Ma to związek z niepokojącymi doniesieniami z kraju. W mrągowskich placówkach będzie wzmożona kontrola osób wchodzących na teren szkoły. Placówki odwiedzą dziś również funkcjonariusze z mrągowskiej komendy. Policja apeluje do grzybiarzy. Wybierając się na grzybobranie, trzeba pamiętać o swoim bezpieczeństwie. A co nam radzi aspirant Rafał Syczew z mrągowskiej komendy?
2: Do lasu najlepiej wybierajmy się w towarzystwie. Poinformujmy bliskich, gdzie idziemy i o której planujemy wrócić. Zabierzmy na telefon, zapamiętajmy miejsce, z którego wyruszyliśmy i nie oddalajmy się od grupy. Szczególną troską otoczmy osoby starsze. Nie pozwalajmy im samotnie wybierać się do lasu. W razie zagubienia lub zagrożenia dzwońmy pod numer 112.
0: Jeżeli nie jesteśmy pewni danego gatunku, po prostu nie zabierajmy go do domu. Pozostając w temacie bezpieczeństwa, mamy coś dla najstarszych mieszkańców miasta. To webinar o tym, jak nie dać się oszukać w internecie. Bezpłatne szkolenie już 13 października o godzinie 10:00. Więcej na oficjalnej stronie miasta.
3: Dokładnie minuta do 10:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora, proszę bardzo.
4: 9 prokuratorskich zarzutów i wniosek o areszt to dla 19-latka, który w szkole w Ostrołęce i jej pobliżu ranił nożem 9 osób. Jakub Z. odpowie za usiłowanie zabójstwa, także przy użyciu materiałów wybuchowych, mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz z ostrołęckiej prokuratury.
5: Ten plecak, który zostawił w jednej z klas, był to ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia.
4: Uczniowi klasy maturalnej grozi dożywocie. Będzie krajowy trening rodzinny z reagowania w sytuacjach kryzysowych, informuje o tym MSWiA. Zorganizowany będzie 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych. W zbiorniku retencyjnym Husinec w Czechach nie ma już zapasów. Wczoraj osiągnął najniższą dopuszczalną objętość 30 tysięcy metrów sześciennych wody. A pingwiny topią śniegi Antarktyki. Ich odchody dostarczają nawozu jednokomórkowym glonom. Zjawisko opisali naukowcy.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Bardzo chciałbym coś powiedzieć o tych pingwinach, ale muszę to przemilczeć po prostu.
4: No,
3: tak zrobię. 10:00 na zegarach. Piątek jest dzisiaj i z okazji piątku będę miał do Was jedną sprawę za chwilę. Zagramy najpierw bardzo miło. Ebony Hearts, ależ to jest fajna nuta. Kiedy inni gadają, my już gramy.

panie Alison, Two Colors i Primadonna w Melo Radio, 15 minut po godzinie 10, podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj w końcu mamy piątek, piąteczek, piątunio, no ja się jaram naprawdę niesamowicie, że się udało dotrwać. Gratulacje, brawo! Gratuluję wam serdecznie, bo to jest ogromny sukces. I przy okazji mam do was prośbę. Pokażcie mi głosówkami, jak bardzo cieszycie się z tego, że ten piątek faktycznie do nas dotarł. Liczę na wasze kreatywne pomysły. Poświętujmy, pocelebrujmy ten piąteczek. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła, ekipo! Hej!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To jest Melo Radio. 27 minut po 10. Podkręcamy tempo w piątek. Piąteczek, piątunio. No ten wreszcie tu jest i wszyscy bardzo z tego powodu się cieszymy. Prosiłem was o to, żebyście pokazali mi poprzez głosówki na WhatsAppie Melo Radia, jak bardzo się cieszycie z tego, że jest piąteczek. Nie, no, znaczy ja się naprawdę cieszę, że jest piątek. Dajcie znać, pokażcie, jak wy się cieszycie z tego, że mamy piąteczek i jest weekend już naprawdę bardzo blisko. Czekam na głosówki, nagrywajcie je na WhatsAppie Meloradia, a naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Panie Pascalu.
13: Tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
16: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
17: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
16: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
22: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
23: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
0: Wszystko, czego dziś chcę,
1: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
2: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
24: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
25: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
26: Tato, z czego były pierwsze książki?
27: Z glinianych tabliczek?
26: To jak wtedy zaginali rogi?
28: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
29: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
30: Mamy niskie ceny.
31: Po reklamie.
32: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Lucas Estrada, Trips, Stephen Puff i Close Your Eyes w Melo Radio. 18 minut do 11. Piątek, żyjemy piątkiem. No i tak, poprosiłem was o to, żebyście pokazali mi poprzez głosówki, jak bardzo się z tego cieszycie, że jest piąteczek. Hubert!
1: La, la, la, la. Hi, hi, hi.
0: No bardzo ładnie, taki organutan trochę. Rafał?
2: Yeah, bada, bada.
0: I mamy Freda Flintstona, no i fajnie. Dobra, czekam na kolejne. Świętujemy, celebrujemy piąteczek. Pokażcie mi głosówkami, jak bardzo się cieszycie z tego, że jest piątek. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
3: Hej,

0: No ta, modelki włodarskie, każdy twój ruch, 10 minut do godziny 11, a jaki będzie twój ruch, Marcinie Sikora?
1: Bardzo fair play, bo opowiem o tym, że jeden z naszych polskich piłkarzy, nawet reprezentantów, zdobył dwie fajne nagrody.
0: No i to mi się podoba, zaraz o tym posłuchamy.
2: A już o 11 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High, czyli Odlot. Witam serdecznie na pokładzie rejsu Melo Radio. Proszę zapiąć pasy, bo od 11 będzie naprawdę bardzo grubo.

89FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapisanego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Kiedy po

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Wisk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Chylu. Serwis Renault to nie tylko szeroka oferta opon zimowych. To także sprawny montaż i możliwość wykonania zimowego przeglądu przez doświadczonych ekspertów. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa, tak samo jak szczegółowy przegląd. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na Renault.pl i umów się na wizytę.
5: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
6: Jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
7: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer, moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Po reklamie.

0: Radiem Ronkowo. Pogoda.
1: Szarość zagościła na niebie i dziś będzie jej naprawdę sporo. Przez cały dzień słońce oczywiście może się pojawić, ale tylko momentami. Deszczu też synoptycy nie wykluczają. Parasol może się przydać, podobnie jak ciepła kurtka bądź bluza. Na termometrach 11 stopni, a wy odczujecie o kilka stopni mniej. To wynik bardzo, bardzo mocnego wiatru. Uważajcie dziś na siebie.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. W ręce mieszkańców trafił wyjątkowy żeton. Został on wydany z okazji 80-lecia nadania obecnej nazwy naszemu miastu. O szczegółach prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział w Mrągowie, Sławomir Stefaniak.
2: Robimy to dla społeczeństwa. Staramy się utrwalać właśnie to w sposób taki, żeby ta pamiątka pozostała już na stałe w naszej rzeczywistości.
1: A pierwsze krążki mogli już otrzymać mieszkańcy, którzy odwiedzili Mrągowskie Muzeum w miniony weekend. Kolejna szansa będzie 11 listopada. Szansa, aby wziąć udział w tym wydarzeniu, też się zbliża. Przed nami różowy bieg po zdrowie już 25 października. Ma on przypomnieć, jak ważne są badania profilaktyczne. Zbliża się również turniej brydża sportowego, zaliczany do cyklu Grand Prix województwa. W zmaganiach weźmie udział 40 par z Warmii i Mazur. Start w najbliższą niedzielę o 10 w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Policjanci skontrolowali już ponad 10 tysięcy szkół w całym kraju. W związku z groźbami ataków zamieszczonymi w sieci zatrzymali też 10 osób. To już tydzień nowej odsłony rządowego programu Ceny paliwa niżej. Kierowcy mogą nieco odetchnąć, ale sytuacja na rynkach jest nadal wyjątkowo niestabilna, mówi Rafał Zywert z BM Reflex.
5: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
4: Dziś za litr benzyny płacimy maksymalnie 6,90, a oleju napędowego 7,82. Ukraina przechodzi znowu na grafik wyłączeń prądu. To z powodu kolejnych ostrzałów sektora energetycznego. Piotr Zieliński z dwiema nagrodami podczas Premier Gentleman Gala promuje postawy fair play w świecie futbolu. Piłkarz otrzymał nagrodę Gentleman Inter i statuetkę za najpiękniejszego gola.
3: Gratulujemy.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Ciekawe tylko, czy na klatce dzień dobry powiem. Siemanko, na zegarach 11, ja dzień dobry mówię wszystkim, a dokładnie mówię siemanko. A ty po tej stronie do 14 działamy razem i będzie dużo dobrej muzy. Na początek Tobi Romeo i Fly High.

0: Thomas Gray i Rumors w Meloradiu, 15 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo w piąteczek i ja pytam cały czas o to, jak bardzo się cieszycie, że jest w końcu piątek. Głosówki z WhatsAppa Meloradia. Maciej?
1: Lecę przy waszych rytmach od 6 rano. Pozdrawiam serdecznie całe Meloradio. Nie powiem, jak się cieszę, ponieważ zaczynam urlop od 12 października.
0: No stary, to będzie pięknie, tego jestem pewny. Wy też możecie pokazać, jak bardzo się cieszycie piątkiem. Dajcie znać na głosówkach na WhatsAppie Meloradia w formie głosów. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a ja gram dalej. On Tonight, Silva Pumpa, zróbcie głośniej. Hey.

0: Avalan i For Nothing w Meloradiu to jedna z nowości. 27 minut po 11 podkręcamy tempo. Wspominałem wam całkiem niedawno, że Avalan Rockstone robią sobie przerwę od współpracy i tutaj mamy efekt między innymi takiej, a nie innej decyzji, czyli Avalan chwali się nowym singlem. Bardzo ładny, zresztą ciekawy jestem, co na to Rockstone. Z kolei zobaczymy, co wykminią. W tej godzinie Chris Cross Amsterdam.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1. 30 Meloradia.
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
2: Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: Neonet, Neonet.
16: To korzyści pełen sklep.
15: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
17: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
15: Neonet.
18: Tato, co znaczy negocjować?
19: Szukać porozumienia.
18: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
20: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
21: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
22: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
25: Tak, a co?
24: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
25: Już robię drugą.
24: Na komputer.
25: Już biorę pożyczkę.
24: Na co?
25: Na komputer, moje ty szczęście.
26: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
27: Aliorbank albo nic.
26: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
28: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
29: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewa.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Dobrego. Melo. Słuchaj już jutro po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a, 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i ten dźwięk morza, te mewy. No chciałoby się, żeby wróciły wakacje, ale niestety nie mam zbyt dobrych informacji pogodowych. Jesień da raczej o sobie znać i to no już dzisiaj daje. Zimno, wieje, nieprzyjemnie. Gdzieniegdzie tam trochę słońca się pojawia, ale temperaturowo to powiedziałbym, że raczej średnio. Dlatego ubierajcie się ciepło. A jeżeli potrzebujecie hajsu na, nie wiem, jakąś fajną kurtkę albo cokolwiek innego, to daj znać, że dzisiaj w Meloradiu z racji piątku w szybkiej kasie pół kafla do zdobycia. Wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje, no i piszcie, co z tym zrobicie.

0: Joel Corey, Hannah Blaine i Don't Go for Breaking My Heart w Meloradiu. 10 minut do godziny 12. Już czas pędzi jak szalone. Dla niektórych to dobrze, no bo chcieliby już spadać na chatę z roboty. Kompletnie się nie dziwię. Marcin, co o tym myślisz?
1: Myślę, że to okej i można by było za to dostać pokojową Nagrodę Nobla, nie?
0: O, czyżby o takim ważnym zagadnieniu było w newsach Meloradia?
1: Tak.
0: Okej, no to dobra. W takim razie trzymam kciuki, zobaczymy, kto tym razem dostanie. Mam nadzieję, że ktoś z was.
2: A już o 12 zagramy.
0: Shimza, Fire Fire, tak podkręcamy tempo. A tego ognia to się bez kitu dzisiaj przyda, bo nie wiem jak wam, ale mi to się ziewa od rana totalnie. Także rozgrzejmy was i trochę podkręcimy tempo.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
11: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6:30 do 20:00, a w sobotę od 7:00 do 18:00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10:00 do 16:00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na was.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
20: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron.
19: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
22: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14. 14 października. Przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
0: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
1: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
23: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
24: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
25: Panie Pascalu.
26: Tak?
25: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
26: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
25: A to pan zalecę, pa!
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
28: masz. O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Zaufanie prognozom pogody naprawdę może przynosić zaskakujące skutki. Słonecznie bardzo o tej porze w Mrągowie, a tutaj prognozy pogody mówią o szarych chmurach, a nawet i tych deszczowych. Ale warto to gdzieś mieć z tyłu głowy, wybierając się na przykład dzisiaj w plener. Na termometrach 11 stopni, ale wy odczujecie co najmniej połowę tej wartości. Wiatr cały czas jest bardzo, bardzo mocny.
1: To są newsy Meloradia Mrągowo.
0: Patrycja Strupińska. Burmistrz Mrągowa nagrodził nauczycieli i dyrektorów lokalnych placówek oświatowych. Wyróżnienia przyznano za zaangażowanie, osiągnięcia dydaktyczne oraz wkład w rozwój edukacji w Mrągowie. To spotkanie już za nami, a przed nami wydarzenie kulturalne tej jesieni w mieście. Impresje artystyczne, śpiewające obrazy 16 października zagoszczą w Mrągowskim Centrum Kultury. O szczegółach dyrektor MCK-u Lech Gołębicki.
2: Czterokrotnie impreza została doceniona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku nie, ale w oparciu o własne środki też będziemy starali się ją w atrakcyjny sposób zorganizować.
0: O szczegóły zajrzyjcie na stronę MCK-u. Na koniec mała ciekawostka. 32 młode żółwie błotne wróciły do natury na Warmii i Mazurach. Po wykluciu w inkubatorach 11 maluchów trafiło do rezerwatu Bagno Nadrowskie, a 23 młode żółwie znalazły się w mazurskiej ostoi żółwia Baran. Nowo.
3: Minuta do 12:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. Tegoroczną laureatką została południowoafrykańska prawniczka Navanete Mnavi-Pillay. To za wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. A Donald Trump znów musi obejść się smakiem. Jechali ponad 270 km na godzinę i spowodowali śmiertelny wypadek pod Stargardem. Do tymczasowego aresztu trafili kierowca i pasażer auta, mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
5: Całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu, który, że tak powiem, nakłaniał kierowcę, żeby jechał szybciej.
4: Obaj mężczyźni nie przyznali się do winy. Policja zatrzymała 17-latka, który miał grozić atakiem w szkole w Przasnyszu. To prawdopodobnie autor filmu wygenerowanego przez AI, który znalazł się w internecie. Na nudę nie mogą narzekać dziś fani tenisa. Hubert Hurkacz zaczyna grę teraz, Iga Świątek około 13.
3: Trzymamy za was kciuki, gwiazdy, albo raczej rakiety.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Nice. Na zegarach 12, Adi z tej strony. Podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Guys, piątek dzisiaj. Cieszymy się z tego naprawdę bardzo mocno. Fire, fire. Ale to jest fajna nutka. Shimza.

Kygo, Max McKnown. I Take Me Back w remiksie Robina Schulza. 15 minut po 12. Podkręcamy tempo i mam przegenialne wieści dla graczy, a dokładnie dla fanów uniwersum Cyberpunka. No bo śmiało można powiedzieć, że Cyberpunk 2077 to w tym momencie gra, która radzi sobie całkiem nieźle. Ale uwaga, Cyberpunk doczeka się filmu! I to ma być właśnie m.in. produkcja na podstawie gry, więc myślę, że spotkamy nasze ulubione postaci. Kiedy to powstanie, nie wiadomo, bo to dopiero pierwsze, ale jednak pewne informacje w tym segmencie. Jedno jest pewne, Polacy się nie zatrzymują i tego możemy im pogratulować. I sobie nawet trochę pozazdrościć. Niech się kręci, cytując klasyka. O tym już teraz Filipek, Nelly, Sermich.

0: Gnarly, Major League, DJ Z, Wasted i 28 minut po godzinie 12. Nutka, która ostatnio bardzo mocno się klika i która wiem, że wam się podoba i się nie dziwię, no bo daje dużo pozytywnej energii. I będzie takich więcej, jeszcze obiecuję na paluszek, Liwka, Poza Tobą Nic, Asher i Mor w remiksie Red One Jimmy Joker, tak jest. A, jeszcze będzie coś premierowo, no dobra, powiem wam od kogo, od Losta Frequencisa, ale co, to już wam nie powiem. Ha, zagramy to razem już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Neonet, Neonet.
8: Do korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
9: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Dużo dobrego.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max.
13: konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
20: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
22: Castorama.
23: Teoria
24: i praktyka.
23: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
24: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
23: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
24: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: No właśnie, 17 minut do godziny 13. Kolejne świetne muzyczne wiadomości w piątek. No bo Lost Frequencies, śmiało można powiedzieć, że w ostatnim czasie to facet zyskuje jeszcze większą popularność, między innymi dzięki swojemu singlowi Paraiso. No i facet, korzystając z tego prime'u, postanowił, że wyda coś zupełnie nowego. I to będzie też bardzo dobra nutka, która zostanie z nami na dłużej. Jej tytuł to Don't Forget About Me. Jest naprawdę kapitalna i gramy ją teraz premierowo na antenie Melo Radia. Róbcie głośniej, bo nutka sztos.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Epickość i artyzm w jednym. Alan Walker, Ewa Maxi Fate w Melo Radio. 8 minut do 13. I redaktor Sikora z Dabi cały czas się Ewa.
1: No cześć. Powiem wam, dlaczego bezrobocie tak nie rośnie. O.
0: Okej. Okay. Ważny temat. Porozmawiamy o nim w newsach Melo Radio, także nigdzie nie odchodźcie.
2: A już o 13 zagramy.
0: Marlon Hofstadt, So Starry, I Like. Tak wam zagramy. Bo jak nie ma słońca za oknami, to ja wam zrobię słońce z głośników. I Like już niedługo.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
21: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
20: Pewne zwycięstwo.
21: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
22: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów. O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
1: Newsy Meloradia, minuta do godziny 13. Marcin Sikora z nami.
2: Nocna prohibicja na terenie całego kraju i całkowity zakaz reklamy alkoholu. Ustawę w tej sprawie uchwalił Sejm. Był niemal jednogłośny, za było aż 400 posłów. Ponad 100-tysięczne miasto straci porodówkę. Chodzi o Dąbrowę Górniczą i Zagłębiowskie Centrum Onkologiczne. Porodów jest już o połowę mniej niż przed laty. Oddział przynosi straty, mówi rzecznik szpitala Tomasz Burek.
3: Ujemny wynik wyniósł w 2025 roku około 6 milionów złotych.
2: Teraz kobiety będzie przyjmował szpital miejski w sąsiednim Sosnowcu. Ale demografia ratuje rynek pracy. Jak pisze Rzeczpospolita, bezrobocie dzięki temu nie idzie w górę. Starsi odchodzą z pracy, a na ich miejsce wciąż brakuje młodych. Niezwykła marsjańska chmura zaskoczyła naukowców. Pojawia się każdej wiosny i każdego lata. Mogą się za nią kryć egzotyczne zjawiska fizyczne.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Ja z kolei poproszę o egzotyczne słońce i piękną temperaturę.
2: Z temperaturą może być gorzej.
1: No właśnie, ten wiatr też niech się schowa. A ty z tej strony do 14 zapraszam, kiedy inni gadają, my już gramy. I like na początek.

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

Dzięki Kuksowi mogę sobie wyobrazić dosłownie życie wyglądające w latach 80. i nawet ten Ortalion, który no był wówczas dosłownie wszędzie. Kungs, Ophilus London i Galaxy w Meloradiu, 15 minut po godzinie 13. Kungs to wam powiem, że jest naprawdę sympatyczny ziomal. Część z was wie, ale Kungs jest naprawdę genialny, jeżeli chodzi o owoce morza. Jest całkiem niezłym kucharzem, ale oprócz tego całkiem niezłym ziomkiem, przyjacielem, bo no ostatnio pojawił się w Stanach Zjednoczonych, dokładniej w Chicago, gdzie jest też nasz Robercik Lewandowski. No ale był tam nasz Kungs dlatego, że chciał być wsparciem dla Sophie Tucker, która przygotowała wyjątkowe show. Sam Kungs napisał, było fajniusio, było przekochanie. No, także my, panie Kungs, też zapraszamy do Polski, jak coś mamy pierogi.

0: Armin Van Buren, Sasha i Everlasting, tak, gramy w Melo. Od 27 minut po 13. Armin Van Buren, tylko przypominam, że w dobrym Melo będzie na was czekał. Po 22 szykujemy dla was dobre Melo, także generalnie liczcie się z tym, że będzie bardzo mocarnie. Imprezujecie z nami, bo nie ma innej opcji. A w tej godzinie jeszcze Smolasty i Tripsy, duże oczy, a oprócz tego Avicii, Hey Brother.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie!
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
20: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
21: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
20: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Panie Pascalu,
23: tak?
22: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
23: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
22: A to pędzę, lecę, pa!
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
25: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
26: Wszystko, czego dziś chcę,
27: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
28: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
29: Neonet, Neonet.
30: To korzyści pełen sklep.
29: Tort
0: już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
1: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Jeżeli właśnie poczuliście w kościach albo gdziekolwiek indziej w waszym ciele, organizmie, że wam się nie chce, to wszystko jest okej. Jest nas więcej naprawdę. Gdybyśmy teraz przeprowadzili badanie społeczne, okazałoby się, że około 95% Polaków cierpi na niechęć do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Ale spokojnie, to nie jest nic złego. Proszę ten palec schować, dobrze, ja widziałem. Ale spokojnie, nie przejmujcie się tym na zapas, bo jest piątek i dlatego człowiekowi się może nie chcieć. Nie mówiłem o was w ogóle, co to ma być. Szybka kasa. 200, a nawet 500 złotych do zdobycia. Przepraszam, bo tu patologia w studiu jest. Jeżeli chcecie zdobyć szybką kasę, no to zapraszam na meloradio.pl. Tam wchodzicie i piszecie, na co byście to wydali. No, a teraz ja gram wam fajnie, żebyście się trochę rozbudzili. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 17 minut do 14. Przestań tak na mnie patrzeć.

0: i cała Polska śpiewa z nami.
1: Już możesz mówić.
2: Skomplikowana jest ta końcówka.
1: Ja spróbuję coś.
2: Cała Polska miała. No nie znam portugalskiego.
0: Paraíso.
2: Tam jest więcej słów.
1: Aha. Lost Frequencies, Mary Rose za nami, Paraíso, Mikołaj w studiu, siema.
2: Siema.
1: Sam jesteś dzisiaj?
2: No właśnie jestem. I dlaczego?
3: A już o 14 zagramy.
2: Jestem zdradzany w tym momencie.
1: To chyba nawet wiem z kim.
2: O, z królem Latino, stary. Bez najgorzej. Kitu.
1: Ale fajnie, że on w tym materiale nowym to tak postarał się, żeby ta muza była różnorodna.
2: Tak. Polecamy płytę.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
10: Bo nie mam żadnych objawów.
11: Bo nie mam czasu.
12: Bo boję się diagnozy.
13: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
14: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
9: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
16: Drodzy klienci, Market Budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
17: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
6: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Hit FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia, który ma dla Was Ula Harciarek.
2: Zarzuty usłyszał 17-latek, który jest prawdopodobnie autorem filmu grożącego atakiem w szkole. Dostał dozór policyjny. Są nowe maksymalne ceny paliw przez cały weekend. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97, a za diesla maksymalnie 8,06 zł. Hejt wylewał się na uczestników tegorocznych Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Według raportu FIFA obrażana była ponad połowa z uczestników. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Kiedyś były bardzo popularne, mówi jeden z mieszkańców Warszawy.
3: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz sobie pani żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
2: W PRL-u list docierał do adresata zazwyczaj w ciągu od 3 do 7 dni.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Fight w Melo Radio z Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemano, jest piątek i zaczynamy Freak Fight, a także kontynuujemy dramę, ponieważ czekotubkowa afera ma swój ciąg dalszy i to taki, którego chyba nikt by się nie spodziewał. No ja na pewno nie. Ale w tej godzinie przede wszystkim sprawimy, że ktoś się uśmiechnie. 500 zł do wzięcia na cokolwiek tylko chcecie w szybkiej kasie Meloradia. Mikołaj, siemano, jesteśmy razem do 18.
0: Freak

Please Tell Rosie, to Ale Farben i You Not Us w Meloradio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a teraz wracamy do afery czekotubkowej. Jeszcze miesiąc temu nie wiedziałbym, kim jest Blendusiak, ale teraz wiem i w sumie cała Polska też się dowiedziała. To jest były już teraz chłopak Fausti, który no ma teorię na temat tego, dlaczego dziewczyna go zostawiła. Chodzi o to, że to były głosy z zewnątrz. Wszystkiego suma, menedżerzy, bliscy, opinia publiczna, a on tylko powiedział, że nie dostanie kolacji, jak zje czekotubkę. No przecież też szarmancko i dżentelmeńsko powiedział, że kochałby Fausti, nawet jakby ważyła 80 kg.

0: To L'Amour Toujours w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo 18 po 14.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: Wiemy, że chcecie tej kasy, więc mamy szybką kasę na weekend, 500 zł do wzięcia. Przed taką fantastyczną propozycją stoi Tomek, do którego teraz dzwonię. Ma 5 sygnałów oczywiście na to, żeby odebrać od nas telefon. I to będzie pierwszy krok do sukcesu, do szybkiej kasy na weekend. Dzwonimy do Tomka. 5 sygnałów oczekiwania. Jeden za nami. Teraz drugi. O, robi się niebezpiecznie.
2: Halo, halo.
0: Cześć Tomek, Mikołaj Melo Radio z tej strony.
2: Cześć, witam, cześć.
0: Siema, jak tam piątek ci mija?
2: A pomalutku do przodu, już coraz bliżej wyjścia z pracy, także super.
0: Jeszcze na tej pracy się skupiasz, czy już myślisz tylko o weekendzie?
2: Ja już myślę tylko o weekendzie, o tym, jakie zrobię sobie fajne, domówkę fajną.
0: No i właśnie do tego też piję, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co byś wydał szybką kasę?
2: Tak, napisałem, tak sobie słuchałem was, Meloradio, tak sobie myślę, Meloradio. I sobie stwierdziłem, pora na zdrowe odżywianie się i parę owocków fajnych i wydam sobie tą kasę na pomelo, na tak nic gruszki, nic pietruszki, na jaką gruszkę. Tak wszystko zrobię, żeby mieć sobie na twarzy banana.
0: Powiem
2: i
0: ci,
2: zrobię,
0: bracie,
2: domówkę.
0: Powiem ci, bracie,
2: owocową.
0: Że nie wiem, jak ty dotarłeś do owoców słuchając melo, bo tutaj raczej nie odżywiamy się zdrowo, ale skoro tak, to z wielką przyjemnością. 500 zł leci do ciebie.
2: Super!
0: No, to widzisz.
2: Ale będzie wyżerka owocowa.
0: No ja już banana mam na twarzy. Dzięki wielkie.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: A teraz nowość. Marlon Hofstadt i David Guetta. To jest Caught Up w Melo.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ipspz i For Money. To jest karnawał w Meloradiu, a my za chwilę wybieramy się za ocean, ponieważ tam doszło, słuchajcie, do afery. Ktoś bardzo znany bezwstydnie pałaszował pierogi. O kogo chodzi? To zdradzimy jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
11: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
12: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Sobel i Francis w Melo Radio. Całe lato. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Obiecywałem wycieczkę za ocean. No to lecimy do Chicago, a jak do Chicago, to już chyba wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Anna Lewandowska, jak czytam w internecie, bezwstydnie pałaszuje polskie pierogi w USA. Anna napisała, fotografka przywiozła mi polskie pierogi dla moich dzieciaków. Pierogi, słuchajcie, polskie pierogi w Chicago. Podobno jest kilka takich miejsc, które robią pierogi. Naprawdę? W Chicago? Tam, gdzie jest jedna z największych polonii na świecie? Kto by pomyślał?

0: Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Słyszałem, Ula, że w Szanghaju to tak. Hurkało aż miło.
1: Oj, hurkało bardzo miło, tak, tak, tak. Ale co i o co chodzi, to powiem w newsach.
2: A już o 15 zagramy
0: Fast Boy Music Sounds. Oni już wyruszyli w swoją trasę Fast Boy Life. Czekamy, aż przyjadą do Polski. Ale na Music Sounds nie czekamy długo. Ten numer punktualnie o 15.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Grę piłkarską.
4: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
3: Super, dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplenia, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Samochody dostawcze Renault wspierają twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Neonet, Neonet,
17: to korzyści pełen sklep.
16: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
18: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: Bocian! Patrz! Bocian!
8: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
7: Odlatujemy! Odlot!
8: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię...
20: No dzień dobry po wakacjach. Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja. Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
21: Autopromocja. Melo Radio Mrągowo na 104,9 FM.
22: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia, która ma dla was Ula Harciarek.
23: Utrudnienia na autostradzie A2 jest zablokowana po śmiertelnym wypadku na wysokości miejscowości Cisie. Zderzyły się tam ciężarówka z osobówką. Sukces Huberta Hurkacza w Szanghaju. Po raz pierwszy w karierze pokonał legendę tenisa Nowaka Dziokowicza 6-4, 6-3. Tegoroczny pokojowy Nobel to sygnał dla Ameryki, bo nagrodę dostała prawniczka Navi Pillay, mówi dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz.
24: Zajmuje się prawem międzynarodowym, ochroną praw człowieka, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają.
23: To zdaniem komentatorów sygnał, że prawo międzynarodowe trzeba szanować. Drogę sprzed 700 lat odkryto w belgijskiej Gandawie. Była pod trasą tramwajową, którą właśnie modernizowano.
25: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Na zegarach mamy 15, słuchacie Freak Fightu, a w tej godzinie powrócimy jeszcze na chwilę do Chicago, bo tam kopie Robert Lewandowski, ale teraz to jego kopnął zaszczyt.

Alan Walker w Melo Radio, to jest The Spectre. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. No i jeszcze na chwilę wrócimy do Lewandowskich, ale tym razem do Roberta, który no wziął udział w takiej długo już stojącej amerykańskiej tradycji, o której na pewno słyszeliście. Chociażby z filmów albo serialów. Robert Lewandowski w Chicago na meczu baseballowym wykonał pierwszy rzut przed meczem Chicago White Sox Cleveland Guardians. No i Polakowi na szczęście udało się dorzucić, bo niektórzy wykonujący ten pierwszy rzut, no to niestety im nie poszło zbyt dobrze, a Robertowi jak najbardziej. Może będzie z nim trochę tak jak z Michaelem Jordanem. On kiedyś porzucił koszykówkę, żeby grać w golfa, to może teraz Robert se trochę porzuca, a za 10 lat Mistrzostwo Świata.

0: Lumix v Melo Radio. To self-aware. No niestety zostałem dzisiaj pozostawiony sam sobie. Moja współprowadząca Iga Dudziuk po prostu olała mnie, nie przyszła. A nagle tu wchodzi do studia i mówi: o, jestem na chwilę, bo dzisiaj bardzo ważna rzecz do zrobienia.
1: Skolim, słuchajcie, kończy dzisiaj 30 lat. 100 lat, 100 lat,
0: wejdę,
1: niech żyje, żyje temperatura. Taki mashup trochę robimy.
0: Trochę tak.
1: Czego mu życzymy?
0: Na 30, no to jest jednak taka bariera, nie? Psychologiczna poniekąd.
1: No, więc... jest wiecznie młody.
0: No właśnie, życzę mu, żeby mu tej młodości nigdy w sercu nie zabrakło.
1: Żeby temperatura była zawsze wysoka.
0: Żeby zawsze mógł wejść, jak już wyjdzie.
1: Albo wyjść, jak już wejdzie.
0: Dokładnie. W sumie nie wiem, które gorsze. Skolim, wszystkiego najlepszego.
1: Rośnij duży.
0: Wpadaj do nas częściej.
1: Tak.
0: Jakiegoś torta może ogarniemy czy coś.
1: I zaśpiewamy ci piosenkę.
0: Tak, ale nie te, co przed chwilą. I co, idziesz sobie?
1: No tak, no muszę lecieć dalej. Ale brzydko. Widzimy się w poniedziałek i słyszymy.
0: Brzydko.

0: All of my love to A-Ben w Mel Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o nowym, moim zdaniem fajnym sposobie na walczenie z nadmierną prędkością na drogach. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że bił na numer 1 30 Melo Radia.
0: Słuchaj 30 Melo w każdym

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
16: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
17: Neonet, Neonet,
18: to korzyści pełen sklep.
17: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
19: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
17: Neonet.
20: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
22: Tak, a co?
21: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
22: Już robię drugą.
21: Na komputer.
22: Już biorę pożyczkę.
21: Na co?
22: Na komputer. Moje ty szczęście.
23: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
24: Aliorbank albo nic.
23: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
2: Meloratium Rąkowo. Słuchaj na 104,9 FM.

To Calvin Harris w Melo Radio Thinking About You, a teraz pomyślmy o bezpieczeństwie drogowym i tak też pomyśleli w Tarnowie, gdzie policja razem z uczniami klas 1-3 przygotowała specjalną akcję dla kierowców, którzy no niestety trochę za szybko jeżdżą w rejonie szkoły, no i policja ich zatrzymywała, a od dzieci tacy hultaje dostawali cytryny, a dobrzy kierowcy dostawali jabłka. I szkoda, że dostawali całe te cytryny, a nie takie ćwiartki, żeby od razu zjeść, bo jakby im tam, wiecie, wykręciło ryja, to by się nauczył jeden z drugim.

0: Magic. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio, a Magic to było kiedyś, jak pierwszy Matrix wszedł do kin. To była dosłownie magia. No pewnie, jeden z moich ulubionych filmów.
1: Tak? No to świetnie, bo w newsach będę miała na ten temat bardzo, bardzo ważnego newsa.
0: No to ja biorę czerwoną tabletkę.
2: A już o 16 zagramy
0: The Bauza Magnetic. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16. Feeling blue without you.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Toyota prezentuje... Rok potęgi, 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
6: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie! Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Co jest grane w Mrągowie?
6: Patrycja Strupińska, zapraszam. Już jutro długo wyczekiwany spacer szlakiem pomników przyrody. Będzie można odkryć historię naszych drzew i ciekawostki z ich życia. Spacer odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Drzewa, początek o 14 na Placu Unii Europejskiej. Natomiast w niedzielę wielkie brydżowe wydarzenie w Mrągowie. To turniej brydża sportowego zaliczany do cyklu Grand Prix Województwa. W zmaganiach weźmie udział prawie 40 par z Warmii i Mazur. Początek o 10 w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej. Natomiast 16 października imprezy artystyczne śpiewające obrazy. To hasło największego wydarzenia kulturalnego w Mrągowie tej jesieni. Będzie artystycznie śpiewająco i filmowo. Koniecznie zapiszcie tę datę w swoim kalendarzu.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
8: 49 szkół na Mazowszu jest dziś zamkniętych, to po serii ataków. Tam, gdzie nie zawieszono zajęć, bezpieczeństwa pilnują policjanci, mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
9: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. To znaczy, że należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
8: W całym kraju zamkniętych jest 59 szkół. Polacy coraz częściej biorą L4 z powodu zaburzeń psychicznych, głównie przez długotrwały stres i depresję. Przegrana Iggy Świątek, tenisistka, odpadła w 1/4 finału turnieju WTA w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elise Martens 6-7-3-6. Szykuje się piąta odsłona hitowego Matrixa. Ma pojawić się za 3 lata, ale oficjalnej daty jeszcze nie ma.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Na zegarach 16, we Freak Fight'cie jest piątek, więc będzie też oczywiście pojedynek płci. Szczegóły za chwilę, najpierw Magnetic od

Gabri Ponte, Easy on my heart. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio, a we Frequencie to jest pora na pojedynek płci. Szukamy panów, szukamy pań, którzy staną do tego pojedynku. Zasady są proste. Będziecie musieli wcielić się w rolę tej drugiej płci i zareagować na przedstawioną przez nas sytuację, tak jak właśnie według was ta przeciwna płeć by to zrobiła. 321-321-777 to jest telefon do studia. 321-321-777. Czekamy, abyście zgłaszali się do pojedynku płci.

On Tonight to Silva Bampa w Melo Radio. Pojedynek płci już za chwilę i wciąż szukamy faceta, odważnego gościa, który nie będzie się bał stanąć do pojedynku z kobietą, więc panowie, łapcie za telefony. 321-321-777. To jest numer do nas. Widzę, że już dzwoni, więc odbieram. To teraz Trips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczy ze mną. O, już nie dzwoni, więc dzwońcie. 321-321-777.

0: To Trips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną.
1: Pojedynek płci. Freak Fight, Freak Fight.
0: A teraz też ze sobą zatańczymy. Igi dzisiaj nie ma, więc Karolina, nasza niezastąpiona wydawczyni, dołącza do jury. A w naszych narożnikach mamy Marzenę i Mateusza. Cześć, siemanko, kochani.
2: Siemanko.
3: Cześć. Tam.
0: Słuchajcie, przypomnę jeszcze raz szybko zasady. Wy już je znacie, ale słuchacze też muszą wiedzieć, o co chodzi w pojedynku płci. Przedstawimy wam za chwilę scenariusz. Waszym zadaniem będzie wcielić się w rolę tej płci przeciwnej. Zareagować na tę sytuację tak, jak wydaje wam się, że zareagowałaby kobieta albo mężczyzna. Jeżeli wszystko jasne, to dajcie znać.
2: Jasne.
3: Jasne.
0: Super, super. W takim razie nasza sytuacja na dzisiaj to... Karolina, proszę.
4: Za krótko obcięte włosy u fryzjera.
0: To kto na początek?
4: Marzena? Marzena, panie przodem.
0: No ale ktoś tu się będzie wcielał w kobietę. Marzena, w takim razie, jak twoim zdaniem facet zareagowałby na za krótko obcięte włosy u fryzjera?
2: Ale jego obcięte włosy czy moje?
0: Jego. Jesteś facetem. Fryzjer obciął ci za krótko włosy. Jak reagujesz jako facet?
2: Okej. Czy to tak naprawdę miało być? Ale nie, no luz, spoko. Odrosną. Spoko, nie ma problemu. Ile płacę?
0: Marzena, usłyszałem słowo klucz, bo dosłownie moją reakcją też byłoby odrosną, spokojnie. No to Mateusz, twoja kolej. Jak twoim zdaniem kobieta zareagowałaby na za krótko obcięte włosy u fryzjera?
3: No chyba pan sobie żartuje. Przecież to nie jest tak, jak było na zdjęciu. No proszę to jakoś poprawić. Przecież ja sobie nie wyobrażam tak wyjść. Stawię jakąś negatywną opinię za chwilę.
0: Kochani, jest bardzo ciężka decyzja przed naszym jury.
4: To prawda.
0: Ja myślę, że tutaj, no słuchaj, Akademia musi dać dwa Oscary chyba.
4: Też mi się tak wydaje, panu.
0: Kochani, jesteście mistrzami empatii.
2: Nie!
0: I zrozumienia drugiej płci. Gratuluję.
2: Tak.
0: Słuchajcie, wyślijcie nam

0: Let Me Forget You. A jeszcze w tej godzinie we Freak Fajcie udowodnię wam jednym prostym przykładem, dlaczego koty są lepsze od psów.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
3: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w soboty od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10.00 do 16.00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. -25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Czyta lektor AI.

0: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego sprzedaj na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: Mamo, ten bohater jest dziwny.
7: Nie lubisz go?
6: Lubię i to jest najdziwniejsze.
8: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Po reklamie.

Mamino. To Szangaj w Melo Radio, a we Włoszech media rozpisują się teraz o psie Fulmine. Fulmine jest psem, który został wyszkolony specjalnie do szukania trufli. Wiadomo, sezon jest, można sobie dobrze zjeść, można sobie dobrze zarobić. No ale do lasu, kiedy właściciel go wypuścił, to znalazł nie tylko trufle, ale 270 gramów czystego koksu. No i teraz trwają poszukiwania właściciela tejże leśnej zguby. Widzicie, a kot nigdy by takiego przypału nie sprowadził.

0: Liwka poza tobą, nic w Maloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo. Za chwilę newsy Maloradia i jeżeli dobrze kątem oka tam zerknąłem, to będzie całkiem słodko w newsach, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów dociepleń, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Renault. Serwis Renault to nie tylko szeroka oferta opon zimowych, to także sprawny montaż i możliwość wykonania zimowego przeglądu przez doświadczonych ekspertów. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa, tak samo jak szczegółowy przegląd. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na Renault.pl i umów się na wizytę.
9: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer. Moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Co jest grane w Mrągowie?
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Tylko do jutra zobaczycie w Sorkwitach Impresję życia. To wystawa autorstwa Stanisława Kusia i Agnieszki Jans. Wstęp na tę ekspozycję jest bezpłatny. Tymczasem muzyka lat 80. i 90. już niebawem wybrzmi w Mrągowie. A jeżeli interesują Was takie klimaty, to zapiszcie datę 23 października. Chodzi o wydarzenie Universe. Tacy byliśmy jeszcze wczoraj. Bilety dostępne online. Na koniec jeszcze szybkie sprawdzenie, co dzieje się w kinie Zodiak, a tam naprawdę będzie się działo ze sprawą halloweenowego maratonu horrorów. Czekają na Was filmy Eliminacja, Strzeż się i Witajcie w Hope. Bilety już można nabyć. Wydarzenie 31 października już o 18.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole pod Radomiem śmiertelnie ranił nożem jedną osobę. Spędzi tam 3 miesiące. To był gorący poranek w warmińsko-mazurskich szkołach. Uczniowie wszczynali fałszywe alarmy. Wszystkie były sprawdzane. Rynek słodyczy w Polsce ma się coraz lepiej, zwłaszcza jeśli chodzi o czekoladę. Dotychczasowi liderzy piwo i wódka spadły na drugie i trzecie miejsce. A teraz bez jaj. GUS wyliczył, że w zeszłym roku wyprodukowano w Polsce rekordową liczbę jaj, ponad 14 miliardów. No jemy też rekordowo, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek, o 17 więcej niż rok wcześniej.
3: Poprzedni rekord padł 20 lat temu, to było 215 jajek na mieszkańca.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
2: 17 na zegarach, a we Freak Fight'cie oznacza to tylko jedno. Mamy do Was ważne pytanie. Czego nie mówić u cioci na imieninach? Na literę D. WhatsApp Meloradia, tam się kierujcie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czego nie mówić u cioci na imieninach? Na literę D.

Radio Heaven is a place on earth. Tego numeru raczej u cioci na imieninach nie usłyszycie. A czego jeszcze nie chcemy tam usłyszeć? No właśnie. Dzisiaj pytamy, czego nie mówić na imieninach u cioci? Na literę D. WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: To szał z Melo Radio. Call my name. A dzisiaj pytamy, czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D. I mamy dwie propozycje od dwóch różnych Łukaszów. Słuchamy.
1: Czego nie wolno mówić u cioci na imieninie na literę D? Do dupy ta załatka.
0: No lepiej rzeczywiście ciosi tak nie mówić, bo on nieładnie.
2: Że dziadek na mnie dom przepisał.
0: Od tego może się zacząć niezła rodzinna drama. A Bartek napisał, do grobu się ciocia nie wybiera? No jeżeli na imprezie jest pizza książula, to może zaraz tak. Czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

chodź ze mną na imieniny do cioci BFF Bambi Anglosia. A właśnie pytamy dzisiaj, czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D. Patrycja napisała: dobrze, że w tym roku zamówiła ciocia catering. Nie, no nie można tak, przecież ciocia nad tą miską sałatki jarzynowej ślęczała całą noc. Tomek napisał: dobrze, ciocia wygląda jak na mumie. Musicie się bardzo lubić. Robert z propozycją taką, jakby granat wrzucić w sam środek rodzinnego spotkania. Dobrze, że rządzą ci, a nie tamci. I cały wieczór właściwie poświęcony tylko jednemu. No i jest Janusz, kochany nasz Janusz. Janusz, który napisał: dekolcik, ciociunia ma świetny. Czego nie mówimy na imieninach u cioci na literę D? WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Najlepszego, ciociu Zbigniew. No, z takimi życzeniami to w sumie też bym wolał pójść. Czego nie mówimy na imieninach u cioci na literę D? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
2: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
3: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że bił na numer 1. 30 Meloradia.
2: Słuchaj 30 Melo w każdym

Neptunika, What If w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Free Fightcie, a dzisiaj pytamy, czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D. Dostaliśmy taką wiadomość. Do domu starców cioci bliżej niż dalej. Wszystkiego na

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, Nowo Orleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie!
12: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgo.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
13: Panie Pascalu.
14: Tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Cześć, tu Baza!
16: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
17: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
18: I spotkanie z nami na żywo.

0: Zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da ci przewagę. MediaMarkt. Po reklamie.
3: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Widzę i Bledka w Melo. To jest 100 BPM. Dzisiaj pytamy, czego nie mówić u cioci na imieninach na literę D. Dzięki za wszystkie wiadomości. Ktoś nam napisał, dobrze ciocia wygląda. I tak zaczęliśmy się zastanawiać, że to chyba zależy od kontekstu tej wypowiedzi. Jakby powiedział, dobrze ciocia wygląda, no to już trochę gorzej. Piotrek napisał, duży wujek, a taki głupi. No nie można tak do wujka mówić. Zuzia, dawniej jakoś ten dom to ładniejszy się wydawał. No, trochę zapuściła ciocia, tutaj widzę kwiatki nieopielone. No jadam jeszcze, do dna wujku. No właśnie, wujka lepiej nie uruchamiać.

0: Mam pytanie, Mikołaj. Gdzie jest Iga Dudziuk?
1: To jest dobre pytanie właśnie.
0: Gdzie jest
1: tutaj,
0: Iga?
1: Nie jest w pracy właśnie.
0: Ale ja zorganizowałem zastępstwo. Bo skoro Iga nie chciała przyjść, to przyjdzie inna.
1: Widzisz?
0: Ale nie ma na imię
1: Trzeba
0: Iga.
1: Trzeba przychodzić do pracy, bo cię Olek zastąpi inną.
0: Właśnie. Natalisa zaraz przyjdzie. I to, będziecie... mam wrażenie, będzie ekstremalnie ciekawa godzina na antenie Melo Radio.
1: I będziecie też odliczać, bo słyszałem, że to follow, co teraz skończy grać, to propozycja też
0: tak
1: jest.
0: Tak jest. A bo wiesz, stary, jak to jest. Piątek jest, mi się już nie chce pracować, bo cały tydzień pracowałem, więc ja sobie wezmę kogoś, kto będzie to robił ze mną.
1: Tak,
0: i
1: żeby
0: będzie
1: ktoś inny popracował.
0: Tak. I jeszcze mi za to płacą. Widzisz, jakie to jest niesamowite?
1: Wiesz, to szkoda, że mi mówisz dopiero teraz, jak już kończę.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
0: Po reklamie.
5: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
6: Drożej na stacjach paliw w weekend i poniedziałek. Litr benzyny ma kosztować maksymalnie 6,97, a diesla 8,06 zł. Hubert Hurkacz przeszedł do historii. Tenisista po raz pierwszy w karierze ograł legendarnego Serba Nowaka Dziokowicza.
7: To wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej. Pozdrowienia.
6: Hurkacz wcześniej przegrał z Dziokowiczem 8 meczów z rzędu. Policja we Francji uzyskała 2 zrabowane obrazy Renoira. Są warte nawet 10 milionów euro. Jest praca dla trenera piłkarskiego. Takiej osoby szuka Związek Piłki Nożnej w Ganie. Trzeba tylko wysłać do niego CV.
5: Już miałem lekką nadzieję, Mikołaj, że to jednak u nas. Ale nie.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: 30 najmocniejszych numerów. Tu jest. Wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
5: Hity gorące, ale też gorąco, no już nie jest.
9: No, to zdecydowanie.
5: Jest mi smutno, bo ja dzisiaj, słuchajcie, musiałem ubrać koszulkę, bluzę i kurtkę.
6: Nie, dajcie spokój.
5: Ja uważam, że to
9: gdzie masz bluzę, przepraszam, bo ja widzę tylko koszulkę.
5: Schowaną, ale lepiej wyglądam bez bluzy, dlatego, bo jak wiadomo, w radiu wygląd się liczy. Mam, no słuchajcie, tak, do was najważniejsze pytanie tego dnia.
6: A propos lata?
5: Co sądzicie o grzybiarzach?
9: Oni mają 100 twarzy. 100 twarzy grzybiarzy.
6: Nie wiem. Nigdy.
5: A lubicie
6: nie
5: zbierać grzyby?
6: Nie. Znaczy nigdy nie zbierałam.
9: To nie byłem na grzybach, musimy się wybrać.
5: Super, to widzę, że trafiłem z pytaniem na idealnych ludzi. Ale wiecie, że ten piątek po 18 to jest trochę tak jak grzybobranie? No bo my zawsze znajdujemy te najlepsze okazy muzyczne i my tak sobie tutaj bardzo gramy je i wynajdujemy i szukamy.
6: To ładne porównanie, podoba mi się.
9: Bierzecie grzyby na programie, to nieźle.
6: Że jesteś grzybiarzem.
5: Być może. Nie kontynuujmy tego tematu już dalej. Mikołaj, może miejsce 30 byśmy zagrali, co?
9: Miejsce 30. A to nie jest 27? Nie, to jest spadek. Heaven, Thomas Gray. No, skandal.
5: S jak spadek, S jak skandal.
9: No właśnie.
5: S jak...
9: super...
5: Miejsce 29.
9: Zapraszam do głosowania.
5: Gips PZ Karnawał. Ula, powiedz, że teraz miejsce 28.
6: Teraz miejsce 28.
5: Oj, proszę, jaki news. Ale nisko, no. Lumix i SLVR. Co będziecie robić w weekend?
6: Nie wiem, bawić się chyba?
9: Ja będę krzyczał. Będę krzyczał. Ale nie będę krzyczał tutaj na antenie, bo niecenzuralnie będę krzyczał.
5: To jest 30 Meloradia! 27 nowość Alone i Back to Yours.
0: To jest 30 Meloradia. To jest nowe.
5: Tupychu, siemano.

0: tej strony wasza Nataliska. Na miejscu 25 mamy Tobi Romeo, Fly High.
1: Cześć dziewczyny, i ze mną się nie przywita, no. Tak mi miło po prostu. Natalisa u nas. Siemano. Co tam u ciebie?
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jutro mamy występ na roztańczonym PGE Narodowym, więc się troszeczkę stresuję, ale to jest taki pozytywny stres.
1: Okej, okay, czyli gdzieś tam w brzuch lekko dygocze, ale
0: nie,
1: to jest takie pozytywne.
0: To są motylki.
1: Aha,
0: to tak jakby była
1: sposób zakochana,
0: no.
1: Okej, myślałem, że tak, wiesz, no nasze nowe studio na przykład zareagowałaś.
0: O, też jest piękne.
1: Słuchaj, nie wiem, czy ty wiesz, na co się piszesz, bo przez całą tę godzinę będziesz musiała ze mną współprowadzić listę hitów.
0: O Boże.
1: I to będzie mocne. No to zróbmy taki mały test. Miejsce 24, masz napisane, co tutaj jest. Możesz spróbować zapowiedzieć.
0: A gdzie jest napisane miejsce 24?
1: A tutaj, bardzo proszę, tu ci myszką pokazuję. O.
0: Aha. Let me forget you.
1: Tak jest. To miejsce 24 i nowość w tym notowaniu 30 Meloradia. Za chwilę do Natalisy wracamy.
2: To jest nowe w 30 Meloradia.

0: Chwilę temu zupełna nowość na antenie Melo Radia. W 30 Melo, Warriner i Let Me Forget You. Teraz miejsce 23. No nie debiutanci, bo w liście hitów są już naprawdę bardzo, bardzo długo. Topic i Becky Hi. To Sorry Papi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Zaraz będą nowości, ale właśnie, a propos Sorry Papi, no to jest to numer, którego tekst jest taki buntowniczy, tak zachęca do emanowania pewnością siebie i to jest chyba cała Natalisa.
2: Dokładnie tak, to jestem tak. Cała ja.
0: Słuchaj, my już tutaj mogliśmy sobie podejrzeć, co się wydarzy jutro i już wiemy to przedpremierowo i wiemy, że to będzie show. Co się jutro wydarzy? Gdzie ty jutro zagrasz?
2: Zagram jutro na Stadionie Narodowym, tak? Więc to jest w ogóle jakieś dla mnie niesamowite. Będę ja, będzie cała moja ekipa, tańcerki, DJ, który będzie jutro moim hype-manem ogólnie.
0: Okay.
2: Więc nie mogę się doczekać.
0: Będzie z pazurem?
2: No oczywiście, że tak. Musi być troszeczkę pazurka.
0: Musi być koniecznie. Czy to jest gdzieś było na twojej liście, żeby tam się pojawić, żeby zagrać na Narodowym?
2: Ja myślę, że to jest na liście każdego artysty, żeby pojawić się na Narodowym, chociaż na chwilę, chociaż trochę. Wiesz, tak samo jak gadam z tancerzami. Zawsze każdy mówi, to jest moje marzenie, żeby zatańczyć na Narodowym, żeby zaśpiewać na Narodowym, więc to też było na mojej liście takich marzeń. Czekam na swój koncert.
0: Też czekamy, mam nadzieję, że będziesz widziała nas w pierwszym rzędzie, jak to już się wydarzy.
2: No to na pewno.
0: Słuchaj, teraz czas na nowość na antenie Melo Radia, bo w piątki wychodzi dużo nowej muzy, o czym ty dobrze wiesz, bo sama tę muzę wykonujesz. Lost Frequencies, Don't Forget About Me, tak nazywa się jego najnowszy numer, to co, posłuchamy sobie?
2: Posłuchamy sobie.

0: Miejsce 22 On Tonight.
1: I Silva Bumpa. To jest 30 Meloradia, miejsce 22 już powoli za nami, ale przed nami jeszcze dużo czasu z Natalisą. Mega się z tego powodu cieszę, że udało się nam spotkać. No ja jestem, widzisz ten uśmiech? On nie jest sztuczny, naprawdę. Słuchaj, muszę cię zapytać o jedną rzecz, powrócić trochę do Królowych Przetrwania. Bo ty powiedziałaś tam zdanie, że masz nadzieję, że po tym programie twoje spektrum fanów wzrośnie, że będziesz miała szersze grono fanów. Tak. Ty to zauważyłaś?
0: Tak, ja to zauważyłam. Oczywiście, że tak. Bardzo dużo dał mi ten program, wiesz, i bardzo dużo ludzi się do mnie, kobiet szczególnie, tak w wieku 30-40 lat odzywa i mówią tak, dajesz Natalka, nie poddawaj się, nie robisz nic złego, jesteś sobą. Też bym chciała mieć taką odwagę, jak byłam w twoim wieku. Więc mega fajnie.
1: To chyba trochę jest tak, że w tym programie nie można udawać, nie? Że ty po prostu taka jesteś.
0: No absolutnie nie można tam udawać. 24 godziny na dobę, podłączony mikrofon, kamery wszędzie, z każdej strony, nie da się udawać.
1: A było coś takiego, że się bałaś na przykład, że jakaś scena zostanie pokazana? Nie wiem, bałaś się chrapać w nocy?
0: Bałam się, że mnie nagrają, że na przykład, nie wiem, ślina mi cieknie, wiesz, po policzku, a ja śpię, co nie, zrańca. Zawsze każdy przychodził z kamerą i bałam się, że właśnie się nie obudzę na czas.
1: A było coś takiego, że jak już widziałaś ten program potem w telewizji, to myślałaś o tym, że jest, czemu to pokazali?
0: Nie wiem, to już były takie ujęcia, że pewnie kilka razy tak miałam, ale wiem, że mogło być gorzej.
1: Okej, czyli w sumie generalnie in plus ten program dla ciebie.
0: Bardzo.
1: No to możemy się spodziewać, że w czymś podobnym jeszcze wystąpisz? Masz coś w planach?
0: Kurde, jak powstanie taki program, który mnie zainteresuje, to jak najbardziej.
1: No to trzymamy mocno kciuki, a teraz czas na miejsce 21 i inne dziewczyny śpiewające po polsku, modelki. Każdy twój ruch to 21 w tym tygodniu.

0: my z wami jeszcze zostaniemy, bo to jest 30 Meloradia, jak co tydzień, w piątek po 18 odliczamy wasze ulubione numery, ale nie co tydzień mam takich gości jak dziś. Natalisa ze mną, raz jeszcze siemano.
1: Cześć!
0: Słuchaj, ja bym chciał ci zrobić taki mały test.
1: Słucham.
0: Co ty sobie słuchasz tak prywatnie?
1: Dobrze.
0: Pokaż mi, jakie masz trzy ostatnie piosenki przesłuchane.
1: Tak?
0: Na pewnej platformie, o której nie możemy mówić.
1: Dobra, moment.
0: Jestem mega ciekawy, co to jest.
1: Ale wiesz, co ci powiem? Dobra, no dobra. Dobra, to będzie tak, album o co chodzi.
0: O, dobry
1: musiałam strzał. Musiałam sobie posłuchać. Następnie będzie Shuta Oki.
0: Okej.
1: Bo moja tancerka miała do tego choreografię i sobie musiałam to przesłuchać jeszcze raz. Lubię ten numer ogólnie. I Cardi B, Aha.
0: To jest dobry pik, muszę ci powiedzieć. Nie przeglądałaś, tam nie przewijałaś, tylko powiedziałaś trzy ostatnie.
1: No.
0: No to znasz się na rzeczy. A za chwilę miejsce 19, my też się znamy na rzeczy. W sumie to wy się znacie, bo wy głosujecie. Nowość będzie trzecia i ostatnia. Joel Curry, Hannah Belain, Don't Go Breaking My Heart. To za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: drogowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: też.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocolino. Płyn do płukania. 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej. 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Po reklamie.

0: 18 I Like.
1: I Marlon Hofstadt. Kiedyś Keri Hilson, teraz on zabrał się za ten numer i wyszło mu to świetnie. To jest 30 Mela Radia, ze mną dalej Natalisa. I ja ci muszę zapytać o jedną rzecz.
0: Słucham ciebie.
1: Jaka jest taka najbardziej absurdalna, najdziwniejsza plotka, jaką usłyszałaś na swój temat?
0: Ojejku, nie wiem, czy jest taka.
1: Bo ty jesteś raczej taką osobą, no, której mogłyby powstać takie rzeczy.
0: Tak, ale chyba nikt aż tak grubo nie poleciał.
1: Okej, nikt ci nie zapadł tak w pamięć, nie zadarł nikt z tobą aż tak mocno.
0: Nie, albo w ogóle to, wiesz, przelatuje przeze mnie. Jak ja widzę, że coś jest nieprawdziwego, to jakoś to do mnie za bardzo nie dochodzi, nie wczuwam się w to, wiesz?
1: Okej, możesz być taką kontrowersyjną osobą dla wielu osób.
0: Mogę.
1: I nawet stwierdzę, że jesteś, ale chyba lubisz to, nie?
0: Lubię to. Lubię
1: jest w tym coś pociągającego.
0: Jest coś w tym pociągającego. Ja w ogóle bardzo lubię polaryzować ludzi, żeby ktoś się ze mną może zgadzał, może ktoś się ze mną żeby nie zgadzał, żeby ktoś ze mną podyskutował. Lubię to.
1: Okej, to co byś powiedziała, żebym ja się pokłócił z tobą? Masz jakieś takie pytanie? Pokłóć się ze mną, bardzo proszę.
0: To ty się ze mną pokłóć.
1: Dobrze, twoja muzyka jest nie super i teraz mnie przekonaj.
0: Ja cię nie będę przekonywać, to po pierwsze, słuchaj.
1: Nie, żartowałem.
0: Słuchaj, ze czego chcesz. No, najlepiej się popłakać. Żegnam cię.
1: No i tyle było z rozmowy. Jeszcze wyjdziesz ze studia? Będzie nagłówek na sociale bardzo ładny. Ale muszę cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo ty jutro będziesz na tym Narodowym. Jaką masz taki przepis na to, żeby całą noc się dobrze bawić?
0: Być w gronie najbliższych. Zaprosiłam wszystkich najbliższych dla mnie na ten koncert, bo jest on dla mnie bardzo ważny. Przyjeżdża moja rodzina, przychodzą moi przyjaciele, przyjeżdża mój chłopak, więc no...
1: Zaciskamy mocno kciuki.
0: No
1: i teraz czas na jedną z nowości i numer, który może wlecieć do 30 Mel Radia. Jeszcze w liście nie jest, ale być może dzięki waszym głosom w całym następnym tygodniu to się wydarzy, że wleci. Avalon i For Nothing. To

0: Tak brzmi piątkowy wieczór w Melo Radio. To jest miejsce 17 w 30 Melo, waszej ulubionej liście hitów The Colors i Prima Donna. A nasza jasno świecąca gwiazda dalej z nami, Natalisa, siemano. Słuchaj, no bo skoro ty już przyszłaś tutaj pracować trochę za mnie i współprowadzić ze mną listę hitów,
1: to może jakaś wypłata?
0: Nie, to może jakaś wymiana. Chciałabyś usiąść sobie tutaj i zapowiedzieć numer i go zagrać?
1: Zagrać?
0: Jak prawdziwy radiowiec?
1: A jak się... jak zagrać?
0: No to chodź, to ci pokażę.
1: Kliknąć?
0: Dawaj.
1: Guzik?
0: Dawaj, dobra, dawaj. Idę. Siadaj tutaj. Ja ci teraz wszystko wyjaśnię, kochana. Bierzesz sobie słuchawki.
1: Siadasz. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tak jest. Zapowiadasz, co teraz poleci. Ja ci tutaj pomogę, bo jest strasznie trudno, bo to K-Trail i Paco Amoroso. Musisz powiedzieć Sexy Magic. Możesz też powiedzieć wszystko, co chcesz do twoich fanów jakichkolwiek. Aha. I klikasz tutaj ten guzik. I to jest tyle.
1: Okej. Które to?
0: 16.
1: To?
0: Nie, tu w ogóle nie patrzysz.
1: A, tu nie patrzę.
0: Patrzysz tu. Patrz. Musisz, no. Miejsce 16, Sexy Magic i klikasz ten guzik.
1: Next?
0: Tak.
1: Dobra. Miejsce 16, Sexy Magic.

0: to miejsce 16 w tym tygodniu. W 30 Meloradia. K-Trill, Paka, Amoroso, Pink Panthers, Fred Again i Sexy Magic. Mam ochotę zadać ci pikantne pytanie, ale nie wiem, czy mogę. Mogę?
1: To moje ulubione.
0: Dobrze, słuchaj. Czy seks może być magiczny? Jak już tak mówimy, Sexy Magic?
1: Myślę, że może. Oczywiście, okay. Że tak.
0: No to wspaniale, o to chodziło w tym pytaniu. Też tak uważam i a propos piątkowego wieczoru, myślę, że to jakaś tam może być podpowiedź. Nie zachęcamy, tylko przedstawiamy opcję, prawda? Za chwilę miejsce 15 w 30 ML Radia, ale już niestety bez Natalisy, bo Natalisa ucieka. Trzymamy bardzo mocno kciuki za Narodowe Jutro.
1: Dziękuję. Ściskamy. Bardzo.
0: Chcesz coś dla fanów powiedzieć? Może dla niefanów też? Dla
1: kocham
0: wszystkich,
1: was,
0: którzy słuchają?
1: Kocham wszystkich, hejterów również. Buziaczki dla was. Oglądajcie mnie jutro, pa!
0: Za chwilę miejsce 15 w 30 ML Radia.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl. 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
1: No i mamy już 19, a to oznacza, że lecimy dalej z 30 Meloradia, a zaczynamy tę godzinę od gościa, który jest niekwestionowanym rekordzistą w swoim kraju. 14 hitów umieścił na miejscu pierwszym najpopularniejszej niemieckiej listy hitów. No a zobaczymy, czy uda się to mu w Polsce z tym numerem. Na razie nie, bo to na razie miejsce 15, ale kto wie. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow. Od tego sobie rozpoczynamy. Tupychu, siemano.

Miejsce 14 w tym tygodniu to Iben i Easy Bizu, All of My Love, a teraz czas na miejsce 13, oczko wyżej, gość, który znów znalazł się w top 100 na liście DJ Magazine. Tym razem na miejscu 17. To Lost Frequency.

0: To miejsce 11.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak piątek, jak lista hitów? No to oczywiście kolejna z naszych nowości. No i to będzie naprawdę bardzo mocna sprawa, no bo rozgrzaliście ten numer na TikToku. Oznaczaliście nas, żebyśmy go zagrali. No i my zrobić inaczej oczywiście nie możemy, no bo jak wyłapujemy tak dobre nowości, no to oczywiście, że one na antenę Melo Radia trafić muszą. No słuchajcie, nie ma innego wyjścia. Zasypaliście nas właśnie oznaczeniami, więc musimy to zagrać. No i to będzie bardzo mocna polska premiera od Mata Bukowskiego i Natalii, którzy zresztą sami wam powiedzą o tym numerze więcej.
2: Cześć, tu Mat Bukowski.
3: I Natalia.
2: Słuchacie właśnie naszego najnowszego numeru Grawitacja na antenie Melo Radia.
3: Opowiada on o silnym przyciąganiu do drugiej osoby, od którego trudno się uwolnić, nawet gdy próbujemy pozostawić przeszłość za sobą.
2: Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.

Whatever tension, tak, Speli Bon w Melo Radio. Miejsce 10 w tym tygodniu, a teraz czas zajrzeć co oczko wyżej, a tam numer, który był moim sprzymierzeńcem na tegorocznym Tomorrowland. Wtedy go poznałem i wtedy bardzo mi się on spodobał, no i mam nadzieję, że wasze serca też kradnie. No w sumie już wiem, że to robi, bo jest bardzo wysoko w 30 Melo. Na miejscu 9. Criss Cross Amsterdam i My Oh My. 30.

0: Neptunika i What If. Jeden z moich ulubionych numerów ostatnich tygodni. I szczęśliwa siódemka.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale zanim będziemy odliczać dalej, no to zaglądamy do Los Angeles. Tam tworzą numery duet Arm & Hammer. Tak się oni nazywają. Zaprosili do współpracy Oaks i nagrali numer Fallen. No i posłuchajcie, jak on pięknie brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: ale to jest dobre. Armin Hammer i Oaks to Fallen. Propozycja do 30 Meloradia, numer, który wyszedł dziś i od razu usłyszycie go u nas w Mela. Na za chwilę miejsce szóste i numer, który bardzo wam się podoba, na tyle, że właśnie na nim wylądował. Offenbach i Fall to the Floor.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Festival Ant On Air.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Byli na czwartym, są na czwartym. Armin van Buuren i Sasha. To Everlasting, a na miejscu trzecim naprawdę mocny wzlot, można tak powiedzieć. Z 14 na trzecie w górę. Eli Aux i Lawinia.
1: To jest miejsce trzecie. 30 Meloradia.

0: ale ładnie w górę z miejsca 14 na 3. Eli Oaks. I Lawinia, To Reasons, a na drugim też bardzo mocno w górę. Nawet mocniej, z 16 na drugie. Kygo i Max McNown.
1: To jest miejsce drugie, 30 Melo Radio.

0: awans w tym tygodniu. Rozkochał was ten numer i wcale się nie dziwię. Kygo i Max Magnone to Take Me Back. I to w remiksie od Robina Schulza. Na miejscu drugim. A na szczycie ona. To Oliwka.
1: 30 Meloradia. To jest wasz ulubiony hit tego tygodnia.

I ja się temu wyborowi wcale nie dziwię. Liwka i poza tobą nic. Prywatnie u mnie numer jeden, u was również, bo to miejsce pierwsze w tym tygodniu w 30 Mela Radia i coś mi się wydaje, że nie tak łatwo będzie Liwkę zdetronizować. A za chwilę 20 i lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Przypominam też, że po 21 Festiwaland On Air będzie szansa na to, żeby posłuchać seta od jednego z DJ-ów, którzy tam zagrają, no i zdobyć wejściówki na najlepszy Sylwester w Polsce.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

0: знайдеш він, а ні єдний калорій. Мело. Під кожним взглядом лепше, ніж кожний енергетик. Мело Радіо. Слухай щоденно і вкрень се. Автопромоція. Реклама.
1: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Punktualnie 20, no to rozkręcamy before przed dobrym melo. Przekąski macie? Jakieś ubrania, fajny ficik przygotowany? O muzę ja zadbam. Tu Pychu, siemano, John Summit i All The Time. To na początek.

Iben i Easy Bizu. To All of My Love. Tak brzmi piątkowy wieczór w Meloradiu. To jest Before przed dobrym Melo, 20:10 na zegarach, a jak Before to oczywiście przypominamy numery sprzed lat. I ja bardzo lubię wam je wynajdywać, no i przypominać takie rzeczy, które warto sobie odkurzyć. No a teraz będziemy to robić z rokiem 2007 i numerem gościa, który po raz kolejny z rzędu został ogłoszony najlepszym DJ-em świata według rankingu DJ Magazine, to David Guetta. No i zanim on zaczął zapraszać gwiazdy światowego formatu popu do swoich numerów, tak jak Sia czy Rihanna, to zapraszał tego gościa. I to właśnie dzięki jego wokalowi jego największe hity odniosły tak ogromny sukces. Chris Willis i David Guetta. Rok 2007 brzmiał właśnie tak. To Love Is Gone.

0: ale ja lubię ten numer, a szczególnie jego końcówkę. To Rockabye, Clean Bandit, Sean Paul i Anne-Marie w Meloradio. To znacie, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale dobra, zróbmy sobie taką spontaniczną akcję, bo ja wiem, że piątkowy wieczór już pewnie macie zaplanowany, ale jutro to kto wie, a ja mam podwójną wlotkę. Jedną i drugą, dwie. Na jutrzejszy koncert Guziora w Zabrzu, no na pewno tańczyliście wielokrotnie do jego numerów na różnych imprezach, możecie to też zrobić na jego koncercie. Kto chce się tam pojawić, no to niech da mi znać, z kim najlepiej się imprezuje i dlaczego. Macie może taką osobę wokół siebie, no i wysyłajcie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a ja teraz gram nowość od PNAU, czyli grupy, która chyba bardzo lubi zmiany, no bo 10 ponad ładnych lat temu nagrali numer Changes, tym razem nagrali kawałek Change. No to gramy i zobaczymy, czy wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Sorry Papi, tak podkręcamy dla was tempo. To jest Before przed dobrym Melo. 20:33 na zegarach. No, uczucia mogą być różne, można przepraszać, ale można też robić inne rzeczy, takie na przykład na zgodę, i o tym sobie zaraz porozmawiamy, bo teraz przypominamy kolejny numer, tym razem z roku 2013 i goście, który nazywa się Claydee. No i poza tym, że dobrze robił muzę, no to też trenuje taniec towarzyski. Ja w sumie robił to w młodości. No ale taka sztuka też się przydaje, bo na przykład w teledyskach dobrze to wygląda, możecie sobie to zobaczyć. Zresztą i ten numer, i teledysk jest... i cały wypchany różnymi uczuciami. Najpierw było Sorry Papi, a po Sorry Sexy. Sexy Papi.
1: Yo no estoy bien hoy.
2: Vamos para el cuarto.
1: Déjame mi amor.
2: Por favor.

0: ale klasyk. Kaskada i Evacuate the Dance Floor w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A ten numer, który mam dla was, to będzie naprawdę mocna ciekawostka. Armin van Buuren, on powraca, Funk Tribu mu pomaga, no i powstał tak oto numer Nirvana. I brzmi on naprawdę mocno, no piątkowy wieczór z tym numerem będzie jeszcze lepszy. Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

To jest Bifor przed dobrym Melo. To tu Jamo, Vicey, Mahan i Lonely. Numer z roku 2020. Takie perełki wam przypominamy w Biforze. Został on stworzony na początku pandemii, w czasie, kiedy byliśmy odizolowani od świata. No i właśnie to jest taki hymn przeciwko samotności w czasie pandemii i różnych kwarantan. No i to właśnie nim kończymy Bifor przed dobrym Melo, ale za chwilę 21 i zaczynamy Festivaland On Air. Specjalny program na antenie Melo Radia. Będzie set od jednego z DJ-ów, którzy na tegorocznym Festiwalandzie zagrają.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
10: Bo nie mam żadnych objawów.
11: Bo nie mam czasu.
12: Bo boję się diagnozy.
13: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
14: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
9: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
16: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Tu jest Festiwaland On Air w Meloradio.
20: No właśnie, jest 21, jest piątek, odpalamy kolejny Festiwaland On Air, 31 dzień grudnia. To właśnie wtedy będzie najlepszy Sylwester w całej Polsce, w stolicy naszego pięknego kraju, Festiwaland. No a zagrają tam naprawdę masa gwiazd, między innymi gość, który stworzył nam seta na dziś. Zaraz powiem kto to, ale wcześniej to powiem, że mam dwie podwójne wlotki na tegoroczny Festiwaland. Żeby je zgarnąć, no to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszecie mi, jaki numer jest tym, który chce chcecie usłyszeć w trakcie całego Festiwalandu najbardziej i dlaczego. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
0: Festiwaland On Air w Meloradio.
20: A gość, który stworzył dzisiejszego seta, to ktoś, kogo znacie z numeru Sandstorm. Darude i jego set. Już teraz to Festiwaland On Air w Meloradio.

To jest Festival Ant On Air, program, w którym gramy wam sety od DJ-ów, których usłyszycie na tegorocznym Festiwalandzie, czyli najlepszym sylwestrze w całej Polsce. On odbywa się w Warszawie i to już jest kolejna jego edycja, kolejna pod szyldem również Meloradia, na którą was gorąco zapraszamy, no bo tam się naprawdę będzie działo. Masa DJ-ów i polskich, i zagranicznych. No między innymi DM, Skytech, Lucas and Steve, czy między innymi Darut, którego seta słyszycie teraz. Oni tam się pojawią, a ja mam dla was dwie podwójne wlotki na tegoroczny Festiwaland. Jeżeli chcecie je zgarnąć, no to napiszcie mi, na jaki numer najbardziej czekacie, jaki chcielibyście usłyszeć i dlaczego. Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a teraz dalsza część seta od Darut.

0: Fantastyczny jest ten set. To Darut w ramach Festiwal Anton Air, gość, którego usłyszycie w tym roku na Festiwalandzie, na najlepszym Sylwestrze w całej Polsce, w całym kraju. No i ja mam dwie podwójne wlotki na właśnie Festiwaland. Jeśli chcecie je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i dajcie mi znać, na jaki numer najbardziej czekacie. No i w sumie to już jedna tylko została, bo jedną podwójną dostaje Maciek.
1: Siemano.
0: Elo.
1: Wiem, że Skytech będzie na Festiwalandzie i jakby można było na tym imprezie usłyszeć Panie z pasterzem moim, to po prostu rozniosłaby się cała ta sala, dlatego musi to być i...
0: Maciek, obiecuję, że poprosimy Skytecha, no i ty go też zobaczysz, no bo podwójna wlotka na Festiwalant w tym momencie trafia do ciebie. To jest Festiwal Anton Air, jeszcze jedna taka podwójna wlotka czeka, a ja czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A teraz wracamy do seta, to Darut w Meloradio.
2: Tu jest Festiwal Anton Air w Meloradio.

0: To jest set od Darut w ramach Festival Ant On Air, czyli programu, który przygotowuje was na najlepszą noc tego roku, czyli Sylwestra, którego mam nadzieję spędzicie razem z nami właśnie na Festiwalandzie w stolicy naszego pięknego kraju. Mam jeszcze jedną podwójną wlotkę na właśnie tegoroczną edycję i właśnie ją rozdaję naszej kochanej Beacie, która wysłała głosówkę na WhatsAppie Meloradia. Na jaki numer najbardziej czekasz?
1: No hej, ja odnośnie tych dwóch wlotek na Festiwaland powiem szczerze, że moim największym marzeniem to jest usłyszeć Diem w jego tak naprawdę jakimkolwiek utworze, ponieważ uwielbiam typa. Chodzi oczywiście o Daniela Majewskiego i nie mogłabym odmówić sobie, nie jadąc po prostu na tak wielką imprezę. To jest po prostu moje największe marzenie, zobaczyć go za konsolą.
0: I to się, Betty, stanie, bo właśnie w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na tegoroczny Festiwaland. Będziesz się świetnie bawiła, to ci mogę na pewno powiedzieć i zapewnić. No między innymi do tego gościa. To Darut w Meloradio i dalsza część jego seta.
2: Tu jest Festiwaland On Air w Meloradiu.

I to jest prawdziwa muzyczna petarda. Set od Darut w ramach Festiwaland On Air. Przypominam, Festiwaland to impreza, która odbędzie się już 31 grudnia. Meloradio was na nią gorąco zaprasza. No mamy nadzieję, że wpadniecie i słuchajcie już za tydzień po 21 kolejnej części Festiwaland On Air, bo będę miał dla was kolejne wlotki na to wydarzenie. I naprawdę dobry, świetny set kolejny.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. O reklamie.

0: Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Melo

0: Spędzamy tempo. Autopromocja. Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. O reklamie. Autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Autopromocja. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.